dworek z farsą. A ja, ja krążę na okrągło. Jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja.

0: wszyscy patrzą non stop. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie emotkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść w to co modne.

On by chciał wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać.

0: Nie. Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus.pl.
3: Na drogach Opola teraz spokojnie, ruch niewielki, więc przejazd przez miasto nie sprawia trudności. Można liczyć na płynne przemieszczanie się bez większych utrudnień. Co z pogodą? Wkrótce słońce zdominuje niebo, a temperatura podskoczy do 16 kresek. Po południu zrobi się cieplej, osiągając 22 stopnie. Jutro słońce dalej będzie królować, a termometry pokażą maksymalnie 24 stopnie. W czwartek może pojawić się deszcz, a temperatura spadnie do 20 stopni.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Jest 6, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Wielkie święto w Madrycie. Setki tysięcy kibiców wyszły na ulicę, by powitać piłkarskich mistrzów świata. Przejazd autokarów z reprezentacją Hiszpanii trwał kilka godzin. Finał świętowania odbył się na Plaza de Cibeles. A wcześniej zawodnikom pogratulował król. Piłkarze wręczyli rodzinie królewskiej pamiątkowe koszulki z dwiema gwiazdkami i napisem Campeones. To drugie mistrzostwo świata w historii Hiszpanii. Pierwszy tytuł reprezentacja zdobyła w 2010 roku. Narasta konflikt w PiS. W czwartek mija ultimatum Jarosława Kaczyńskiego. Politycy mają opuścić wewnątrzpartyjne stowarzyszenia, w tym to założone przez Mateusza Morawieckiego. Po weekendowej wymianie w

0: Pierwszy tytuł reprezentacja zdobyła w 2010 roku. Narasta konflikt w PiS. W czwartek mija ultimatum Jarosława Kaczyńskiego. Politycy mają opuścić wewnątrzpartyjne stowarzyszenia, w tym to założone przez Mateusza Morawieckiego. Po weekendowej wymianie...
1: Tu kierowali do siebie takie słowa jak rynsztok, czy nawet stul pysk. Obserwatorzy są zgodni.
2: To jest jednak największy wyraz buntu w PiS-ie kiedykolwiek.
1: Mówi były polityk Konfederacji, obecnie komentator polityczny Robert Winnicki, kandydat PiS-u na premiera Przemysław Czarnek stawia sprawę jasną.
3: Wszyscy do czwartku powinni złożyć stosowne oświadczenie. Jeśli ktoś nie złoży, jest rozłamowcem.
1: Ale stronnicy Mateusza Morawieckiego w partii przekonują, że nie zrezygnują ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Jak słyszymy, pełną parą idą też przygotowania do tak zwanego grilla Morawieckiego, czyli wydarzenia, które 31 lipca organizuje jego stowarzyszenie.
0: Tymczasem najnowszy sondaż dla Super Expressu pokazuje, że ewentualny rozłam osłabiłby PiS. Partia mogłaby liczyć na 23,8% poparcia. Pełne wyniki sondażu są na SE.pl. Dziś w całym kraju zawyją syreny alarmowe. Ćwiczenia potrwają od 7 do 19. Akcja pod kryptonimem Alarm 2026 ma sprawdzić sprawność systemu ostrzegania.
4: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
5: SK2 Sport.
0: FIFA wszczęła postępowanie pobójcy, do której doszło po niedzielnym finale mundialu. Zaraz po ostatnim gwizdku Argentyńczyk Leandro Paredes wdał się w przepychanki z piłkarzami Hiszpanii. Doszło do szarpaniny na murawie, a zawodników rozdzielał m.in. selekcjoner Argentyny. Aleksander Balcerowski zmienia klub. Koszykarz reprezentacji Polski rozwiązał kontrakt z hiszpańską Malagą. 25-latek grał tam przez ostatnie 2 lata. Teraz negocjuje kontrakt z Barceloną.
4: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowy modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
6: Prawie 3 minuty po godzinie 6. Mamy wtorek, 21 dzień lipca. Gdybyśmy byli teraz na pełnym morzu, to Jarząbek powiedziałby cała naprzód. Ale jesteśmy tam, gdzie jesteśmy. Być może niektórzy są na morzu. Rzeczywiście, przepraszam, no nie pomyślałem o nich. To już teraz o wszystkich myślę bardzo ciepło i zapraszam na poranną dawkę najlepszych polskich hitów.

zacząć tę nierówną walkę z wtorkiem, ale my wam pomożemy, spokojnie, tutaj się wszystkim zajmiemy, proszę usiąść, proszę się napić kawy, proszę odsapnąć, ochłonąć, bo to jest wtorek, a wtorek to wiadomo już bliżej soboty, prawda, niż ten poniedziałek. Tak więc jeden dzień za nami, 4 dni przed nami do weekendu, a dzisiaj, moi drodzy, mam propozycję, żebyście nam pomogli, znaczy nam, nie nam, naszemu słuchaczowi. Damian napisał takie pytanie na Messengerze. Co zrobić, kiedy na plaży w brzuchu burczy? I tak się zastanawiam, mówię, to jest dobre pytanie. Tym pytaniem możemy zmienić świat. Tym pytaniem możemy komuś pomóc, komuś głodnemu, kto właśnie w tym momencie siedzi na plaży. A wiecie, jaka jest dzisiaj pogoda na plaży? No, nie najlepsza. Tak więc zapraszam, 726-826-826, albo Messenger. Można pisać, można dzwonić, można nagrywać głosóweczki. Full, że tak powiem, dostęp do wszystkiego macie. Co zrobić, kiedy w brzuchu burczy na plaży? Pomóżmy Damianowi, znajdźmy odpowiedź na to bardzo egzystencjonalne.

0: człowiek grzechem się czasami nie naje, ale grzech też coś nie zjeść, prawda? Tym bardziej jak w brzuchu burczy, ale jak jesteśmy na plaży, to się zaczyna wtedy problem. 18 po 6 już jest ze mną Jurek. Dzień dobry, Jurku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Dzisiaj pomagamy Damianowi, który odezwał się do nas w bardzo wczesnym rankiem na Messengerze i napisał, co zrobić, kiedy na plaży w burczy w brzuchu. Ty masz prostą receptę. Proszę bardzo, pochwal się.
1: Prosto i dosyć tu, jak na plażę, bo wystarczy podejść do pierwszego lepszego baru, popatrzeć na ceny i od razu ze strachu przestanie burczyć w brzuchu, bo się naje tyle się strachu naje przed rachunkiem, że w brzuchu przestanie burczyć.
0: No właśnie. I można, wiesz co, i na takiej diecie to można i za 2 dni można przeżyć. A dlaczego by nie?
1: I całe wakacje
0: można przeżyć, prawda? A jak jeszcze będzie chciał jakiegoś... Tak, a jak będzie chciał na przykład jakieś takie danie wykwintne, luksusowe, powiedzmy na przykład gofr z cukrem pudrem, to w ogóle przecież to nie na naszą kieszeń.
1: Już trzeba do bociana, żeby dał siana.
0: Chyba, że... Ale bociany, z tego co wiem, nie latają nad morzem, bo tam wiatry wsteczne, czy tam prądy jakieś chodzą. Dobrze, Jurku, bardzo ci dziękuję za pierwszą dzisiejszą poranną radę. Do ciebie w takim razie lecą prezenty od Radia SK2. A ja, moi drodzy, rzucam pytanie dalej w przestrzeń. Może macie jakiś inny sposób. Przypomnę, Damian pyta się wszystkich dzisiaj, co zrobić na plaży, kiedy w brzuchu burczy. 726-826-826, Messenger, SMS-y, głosóweczki można nagrywać i można zostawiać wiadomości naszej sekretarce. 726-826-826. Co zrobić, kiedy na plaży burczy w brzuchu, pyta Damian, a my odpowiadamy. SK2.

Szczoteczkę do zębów można zabrać, na przykład ręcznik się chyba zabiera. Nie wiem, bo nie byłem w więzieniu jeszcze, ale no, tak słyszałem, że takie rzeczy się bierze. No i takie rzeczy powinien przygotować trener personalny z Jeleniej Góry. 23-latek został zatrzymany ostatnio przez policję po tym,

0: jak zaczął nakłaniać swoich klientów do zaciągania wysokich kredytów i przelewania tych pieniędzy na jego konto. A jak już miał te pieniądze, to się zaczął ukrywać. Łącznie wyłudził od ludzi około 2 miliony złotych, no i teraz grozi mu do 10 lat więzienia. No, ciekawe, no trener personalny to powinien to udźwignąć.
1: SK2.
2: Może się zakochałem.

0: słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
1: Słońce świeci? Czas wskoczyć w opolskie lato. Trzy baseny? Są! Trzy zjeżdżalnie? Są! Plaża, fontanny i atrakcje dla dzieci? Też są! Błękitna fala oraz wodny plac zabaw. Czynne są 7 dni w tygodniu. Codziennie od 10 do 19 ratownicy czuwają na kąpieliskach Bolko i Malina. A gdy pogoda zmieni plany, przez całe wakacje zaprasza pływalnie akwarium. Mosir Opole. Wybierz swoją stronę lata. www.mosiropole.pl.
2: Uwaga! Nowość w wypożyczalni samochodów iCar. Mobilne chłodnie do zadań specjalnych. Planujesz event, festiwal lub transport wymagającego towaru? Mamy rozwiązanie. Nowe Renault Master i Mercedes Sprinter gotowe do pracy od zaraz. Temperatura nawet do minus 20 stopni. Zasilanie 230 V. Działa jak stacjonarna chłodnia. Parkujesz, podłączasz i masz spokój. Żywność, leki, kwiaty. Wszystko bezpieczne. Nie ryzykuj. Wybierz chłodnie z wypożyczalni iCar. Z Wawelna na iCar-auto.pl.
3: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W

0: po reklamie.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus.pl.
3: Dziś w Opolu zapowiada się mieszanka słońca i chmur. Rano termometry pokażą 17 kresek, ale w ciągu dnia temperatura wzrośnie do 22 stopni. Wieczorem nadal będzie częściowo pochmurnie, a słupki rtęci wskażą około 20 kresek. Na drogach Opola sytuacja jest dość napięta, więc warto wyjechać nieco wcześniej, by uniknąć opóźnień. To w tym momencie wszystko, a kolejne polskie hity w SC2 Opole już za chwilę. Kolejne info pogodowe za pół godziny. Do usłyszenia.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Jest 6.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Grozi mu do 8 lat więzienia. 56-latek ze Szczytna, prowadzący rodzinny dom dziecka, usłyszał zarzuty znęcania się nad wychowankami. Trafił na 3 miesiące do aresztu. Zarzuty dotyczą dwóch osób, a śledczy sprawdzają, czy pokrzywdzonych było więcej. Wszystkie dzieci zostały zabrane z placówki. Nowe cła na towary z Kanady. Donald Trump ogłosił 50% taryfy na część importu z tego kraju. Biały Dom tłumaczy decyzję zarzutami o dyskryminowanie amerykańskich produktów. USA i Kanada mogą wejść w kolejny spór handlowy. Statek sprzed 90 lat wyłonił się z Dunaju. Niski poziom wody odsłonił wrak w pobliżu chorwackiego Opatowca. Z dna rzeki widać już rufę jednostki, a według ustaleń był to węgierski statek towarowy, który zatonął razem z barką i ładunkiem węgla.

0: To mniej więcej tak jest, nie? Codziennie, że... Choć nic się nie zgadza, wciąż do ciebie wracam. No właśnie, patrzycie na konto, prawda? Coś tu się nie zgadza, a jednak do tej pracy wracacie. Wracamy! O, w ten sposób. 6:37 już teraz na zegarach. No i wracamy do naszego też tematu głównego dzisiejszego poranka, bo to no, słuchacze Radia SK2 nie zawodzą, moi drodzy. Pytanie przyszło od Damiana, co zrobić, kiedy na plaży burczy w brzuchu? No to szukamy rozwiązania, proszę bardzo. Mamy telefon na 726-826-826. Halo, halo?
1: Halo, halo, cześć, z tej strony Kuba.
0: Cześć Kuba, no to w takim razie mów, co zrobić, kiedy na plaży zaburczy w brzuchu?
1: Według mnie no to najłatwiejszym sposobem jest wysłać żonę po coś do jedzenia.
0: Najłatwiejszym sposobem jest wysłać żonę po coś do jedzenia. Kuba, ja myślę, że ty jeszcze żony nie masz, bo jakbyś miał... To powiem ci tak, gdybyś to zrobił, to byś się, nie wiem czego najadł, ale na pewno nie zjadłbyś żadnej kanapki. SK2. Trzeba by się było wtedy obejść

Mam nadzieję, że to o miłość taka, wiecie, bez cholesterolu. Pamiętajcie, sprawdzajcie, czym smarujecie swój chleb. 11,5 minuty do godziny 7 to jeszcze w temacie tego, o czym ostatnio mówiliśmy i o czym mówił nasz słuchacz, prawda? Czyli żeby wysłać żonę po coś do jedzenia, jak burczy nam w brzuchu na plaży. No widać, że niedoświadczony w tych bojach. Tak samo jak niedoświadczeni są Japończycy. Otóż tak, no japoński parlament co prawda zaakceptował największe od 49 roku zmiany dotyczące sukcesji cesarskiego tronu, ale mimo tych zmian prawo nadal nie dopuszcza do dziedziczenia tronu przez kobiety, prawda? No, czyli kobiety wciąż nie mogą rządzić w Japonii. I ja nie wierzę, że ci Japończycy są aż tak bardzo naiwni. To jest, powiedzmy sobie wprost, to jest pudrowanie rzeczywistości. Każdy król czy każdy cesarz dobrze wie, kto rządzi w domu. A jak nie wie, to po ślubie się dowie. Eskad.

mojej dziewczynie, z kwiatów Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

No właśnie, nie bójcie się niczego. 4 minuty zostały do godziny 6, punktualnie do godziny 7, punktualnie o 7 newsy w Radiu SK2, a w nich... No właśnie, na w nich ceny. Ceny, dużo cen, szczególnie tych na stacjach benzynowych. Przygotujcie się na szok, niekoniecznie termiczny.

0: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
1: Odwiedź salon Sebastian Sheets, Krapkowicka, Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser królewski Sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: W Carrefourze markowe pewniaki mają dobre ceny. A ty plus znane marki równa się najlepsze promocje. Bo duże lody Card Door 1 plus 1 za złotówkę. Oferta ważna do 1 sierpnia.

0: o miliony nagród.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
4: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
7: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
8: Na drogach Opola poranny szczyt daje się we znaki. Na Krapkowickiej szczególnie przy

0: Przed skrzyżowaniem z Niemodlińską kierowcy poruszają się w żółwim tempie. Warto zaplanować kilka dodatkowych minut na dojazd. Co z pogodą? Przed nami chłodny dzień. Słupki rtęci pokażą 17 kresek, a słońce będzie się przebijać przez ciemne chmury. Po południu temperatura wzrośnie do 22 stopni, a wieczorem utrzyma się na poziomie 20. Słońce nadal będzie walczyć z chmurami. Zaraz w radiu SK2 Newsy.
1: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Jest siódma, Paulina Chorbatowska, to są newsy SK2. Droższe paliwo na stacjach. Eksperci ostrzegają, że diesel może przekroczyć 8 zł za litr. Benzyna ma kosztować ponad 7 zł. Za wzrost cen odpowiada napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie i rynkach światowych. Ile będzie kosztowało paliwo, to sprawdził nasz reporter Michał Rawa.
3: Średnio już ponad 7 zł płacimy w Polsce za litr popularnej 95, ale miejscami to już prawie 7,40. Specjaliści szczególnie zwracają jednak uwagę na cenę diesla.
4: Być może ten średni poziom 8 zł za litr w tym tygodniu nie zostanie przekroczony, no ale niestety cena nawet powyżej 8 zł za litr diesla w tym tygodniu nie powinna być zaskoczeniem.
3: Mówi Rafał Zywert z biura Reflex. Część kierowców czeka na obniżki, inni pogodzeni z cenami.
5: One zawsze są zbyt wysokie, tak jak rachunki za prąd, gaz. Czy te 7,39 to trochę właśnie nie przeraża?
6: Nie spojrzałam. Bardzo przeraża. I mam nadzieję, że to ulegnie zmianie niebawem.
3: Niektórzy kierowcy liczą na powrót rządowego programu CPN, ale na razie premier przekonuje. Budżet państwa ma też swoje granice.
2: Zwrot w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie. Prezes NFZ złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego ordynatora doktora Emila Jędrzejewskiego. Sprawą zajmuje się nasz reporter Jakub Krzyżak.
7: Zawiadomienie wpłynęło do prokuratury okręgowej w Warszawie, ale jak się dowiedziałem, ze względu na to, że dotyczy zupełnie innego wątku, zostało przekazane do śledczych z warszawskiej Pragi. Ustaliłem, że dokumenty są analizowane. Nie wszczęto jeszcze oficjalnie śledztwa. Jak informuje Gazeta Wyborcza, zawiadomienie szefa NFZ dotyczy zeszłorocznej kontroli. Wynika z niej, że w 2024 roku, kiedy szefem chirurgii Szpitala Południowego był dr Emil Jędrzejewski, na oddziale błędnie rozliczano procedury. Wpisywano wykonanie droższego, a w rzeczywistości wykonywano tańszy zabieg. Kontrola wykazała, że NFZ zapłacił oddziałowi Jędrzejewskiego o ponad 1 000 000 zł za dużo.
2: Wakacyjna tradycja wciąż żywa. Pocztówki z podróży nadal sprawiają radość bliskim i są pamiątką na lata. Choć coraz trudniej je znaleźć, wciąż cieszą się zainteresowaniem. Pocztówki w Trójmieście kosztują zwykle od 2 do 5 zł. Mimo to turyści częściej wybierają inne pamiątki.
1: Sponsorem programu jest Suzuki. Producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
8: SK2 Sport.
2: Lech i Górnik poznały potencjalnych rywali w Lidze Mistrzów. Polskie kluby najpierw muszą jednak awansować do trzeciej rundy eliminacji. Oba zespoły rozpoczną rywalizację od meczów wyjazdowych. Lech i Górnik o awans powalczą już dzisiaj. Jagiellonia poznała rywala w Lidze Europy. Białostocki klub rozpocznie eliminację od trzeciej rundy. Zmierzy się ze szkockim Rangers FC, a pierwszy mecz odbędzie się już 6 sierpnia.
1: Sponsorem programu jest Suzuki. Producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki. PL.
9: 3 minuty po godzinie 7 słyszeliśmy, że ceny na stacjach paliw idą w górę. No to moi drodzy, to zrobimy sobie za chwilę SOS. Co to jest, to zdradzę za chwilę, natomiast już teraz mogę wam zdradzić. Przygotujcie telefony 726 826 826 i za chwilę SOS.

0: Szczególnie po całym dniu pracy, o tak. 9 minut, już 10 nawet, po godzinie 7. No to co? SOS, moi drodzy. Czyli sprawdzamy ocenowanie stacji. 726, 826, 826. W tym momencie linia jest odblokowana na żywo. Można się do mnie dodzwonić. No i co? I powiedzcie, jak tam u was ceny na stacjach paliw? Czy już są po 8, po 9 zł? A może i nawet po 10? W końcu po coś te pylony zmieniali, prawda? Żeby tam się dziesiątka może pokazała. 726, 826. 826, 826. Numer do mnie. Można się w tej chwili dodzwonić. Jak jesteście w trasie, to rzućcie jednym okiem na to, co się dzieje na stacjach paliw, no bo jestem bardzo ciekawy, co tam się wyprawia. No dobra, odbieramy. Już są telefony, to odbieramy, proszę bardzo. Halo, halo, jak tam u szanownego słuchacza czy słuchaczki sytuacja na stacjach?
1: Ja nie wiem, bo ja i tak zawsze do 100 zł.
0: Okej, stuwa, to klasyka. Ja zawsze za 50. Dzięki bardzo. 726 826 826. Czekam na kolejne telefony. Na żywo w tym momencie można poradzić, gdzie tankować, a gdzie nie tankować. Jestem bardzo ciekawy, co też dzieje się u was na stacjach paliw w tym momencie. No, moi drodzy, jakby nie patrzeć, ja wczoraj przejeżdżając obok stacji benzynowej spojrzałem i mówię, przecieram oczy ze zdziwienia, prawie 8 zł benzyna bezołowiowa. Dobra, odbieramy telefon. Halo, halo, dzień dobry. Gdzie halo. I jaka cena?
2: Halo, halo, Warszawa 8,26, 98.
0: 8,26?
2: Tak, dokładnie. 98.
0: Dobra, odnotowane. Czekam na kolejne telefony. 726, 826, 826. No i zapraszam, pochwalcie się. Może gdzieś padnie rekord. Na razie Warszawa na prowadzeniu. Jeżeli chodzi o to tankowanie za stówę przy cenie 8,26 za litr, no to powiem szczerze, nie trzeba mieć jakiegoś głębokiego baku. No, dobra, widzę, że dzisiaj wszyscy słuchają radia w domu w takim razie. Dobrze, nie ciągnę za język w takim razie, moi drodzy, gramy dalej.

W internecie to się nazywa imba. No to mamy kolejną imbę w internecie na 20 minut po godzinie 7. Marianna Schreiber. Pewnie znacie, jak nie znacie, to nic nie straciliście. Pani Marianna pomyliła ostatnio flagę Kaszub z flagą Ukrainy, co spowodowało krytykę w internecie. Po prostu pani Marianna jechała sobie trasą kaszubską i zauważyła, jak tam gdzieś wysoko

Wisi sobie czarno-żółta flaga i no, jakby to powiedzieć brzydko, spruła się w internecie, że no jak to tak, że taka flaga w Polsce wisi, ukraińska, zamiast polskiej, prawda? Okazało się, że to nie ukraińska flaga, tylko flaga Kaszub. No to później pani Marianna się broniła, że a to ten czarny to taki, wiecie, on trochę wyblakł, taki bardziej w niebieskawy wpadał. No to mogło mi się pomylić, prawda? No, dla pani Marianny flaga to po prostu flaga. A jaka? To jej wisi i powiewa. SK2

0: Jak żyć, jak się leży na plaży, w brzuchu burczy, prawda, a bary daleko. I takie pytanie dzisiaj dostaliśmy. Co zrobić, kiedy poczuje się, że burczy ci w brzuchu na plaży? No i dziękuję za wszystkie rady. 726-826-826 przyszedł SMS, proszę bardzo. Gdy burczy w brzuchu na plaży, to trzeba wskoczyć do morza i szukać syrenki, by temu zaradziła. Dobra, ale ostrożnie, bo będzie problem, jak z tej syrenki po kilku latach zrobi się flądra.
1: SK2

0: W Radiu SK2 codziennie masz szansę wygrać lato, lato na bogato.
1: Roxana, właśnie teraz wygrywasz weekend w pięciogwiazdkowym hotelu Hilton Świnoujście.
2: Ale czas, super.
3: Zestawy letnich kosmetyków i wypady do pięciogwiazdkowych hoteli czekają na ciebie.
0: Latem to Polska jest najfajniejsza.
3: Zgłoś się na sk2.pl.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
5: Autopromocja.
0: Reklama.
6: Wyrusz w niesamowitą przygodę wśród dinozaurów do Juraparku Krasiejów. Z nami odbędziesz podróż w czasie. Poznasz prehistorycznych mieszkańców morskich głębin. Odwiedzisz prawdziwe wykopaliska. Nauka, rozrywka i czas z rodziną. Zaplanuj wizytę wcześniej i kup bilet online taniej na juraparkkrasiejów.pl.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Teraz w Kauflandzie napój energetyzujący Red Bull 250 ml, trzecia najtańsza puszka 100% taniej. A produkt sojowy Alpro w stylu skyru lub jogurtu, opakowanie 400 gramów, tylko 4,99. Kaufland.
9: Tato, wszystko gotowe na urodziny mamy?
10: Jasne, że tak. Poodkurzane, obiad w piekarniku. Dobrze, że impreza wypadła w sobotę.
9: Dlaczego?
10: Bo mamy tanie weekendy z serwisantem od Taurona. W soboty i niedzielę prąd jest najtańszy i oszczędzamy.
9: A jak coś się zepsuje?
10: Zadzwonimy po serwisanta z Taurona. Zajmie się tym.
9: Tort też kupi?
10: Muszę wyskoczyć do cukierni. Przełącz się na weekendowe oszczędzanie. Jasne, że w Tauronie. Więcej na tauron.pl/tanie weekendy.
11: To będzie ostatnia reklama.

0: Biedronka.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
3: Dziś w Opolu czeka nas chłodny poranek. Termometry pokazują.

0: temu był Erste Bank Polska.
1: Jest 7.30, Paulina Horbatowska, to są News Eski 2. Dziesiąta noc amerykańskich ataków na Iran. USA uderzyły w cele wojskowe, m.in. bazy rakietowe i systemy obrony. Iran twierdzi, że dwa tankowce zapaliły się podczas próby przepłynięcia przez cieśninę Ormus. Teheran zapowiada utrzymanie blokady cieśniny. Groźny atak dzika w Warszawie. W dzielnicy Wawer zwierzę wtargnęło na prywatną posesję i ugryzło mieszkańca. Mężczyzna trafił do szpitala. Agresywny dzik stanowił zagrożenie dla mieszkańców, dlatego służby zdecydowały o jego uśpieniu. Pociągi wrócą na trasę do Krynicy Zdroju. Dziś ma zostać przywrócony ruch między Piwniczną Zdrój a Muszyną. Przerwa była spowodowana wykolejeniem pociągu towarowego i uszkodzeniem torów.

porannego ciastka. Black and white, czyli taka, wiecie, kawa, którą można z rana sobie zrobić trochę czarna, trochę biała. Od kombi na 21 minut do godziny 8. Ja teraz zaglądam na naszą gorącą polską dwudziestkę. Widzę, że nic się nie zmieniło od wczoraj cały czas. Pierwsza trójka wygląda tak, że mamy utwór Tańcza od Męskiego Grania na miejscu pierwszym, na miejscu drugim Na błysk od Dawida Podsiadło i na miejscu trzecim Odkochaj od Marisy. No i teraz wszystko zależy od was, czy ktoś im zagrozi przy następnym głosowaniu, a następne notowanie już w piątek po godzinie 18. Macie jeszcze więc trochę czasu, żeby wejść na sk2.pl i zagłosować. Wczoraj w ramach takiego przekazu podprogowego puściłem wam sezon od Dawida Podsiadło, czyli numer 20 naszej polskiej gorącej dwudziestki. To dzisiaj w ramach takiego przekazu podprogowego puszczam wam numer 19. Ola Kendra, Bój się Boga dziewczyno. Być może ktoś teraz posłucha sobie tego utworu i się w nim zakocha i da mu plusika. sk2.pl, tam głosujecie, a w piątek po 18 kolejne notowanie polskiej gorącej dwudziestki.

No i jest afera, moi drodzy, i zrobiła się kolejna afera. 12 minut do godziny 8, to nie jest oczywiście afera. Afera jest o to, co zrobiła pani poseł Izabela Bodnar, bo taka pani poseł jest w Sejmie. Otóż pani Izabela opublikowała sobie zdjęcie w internecie z wakacji, na którym pozuje na łodzi, nie sama, nie. Pozuje z dwoma złowionymi tuńczykami i to wywołało falę krytyki. Internauci porównali jej zdjęcie do fotografii myśliwych z upolowanymi zwierzętami. Zarzucili jej brak empatii. Jak to sobie można robić zdjęcie z tymi biednymi tuńczykami, które już nic nie mogą? Pani poseł się broni i mówi, że to jest w ogóle wszystko hipokryzja, bo wszyscy jedzą ryby tak naprawdę. Jak jecie sushi, to jecie więcej tych ryb, a ryby trzeba jakoś złowić, prawda? Więc to jest naturalne. No ale internauci odpowiadają, że no tak, no można łowić ryby, ale nie trzeba sobie zrobić z nimi zdjęcia, prawda? Nie wiem, no afera taka dęta moim zdaniem, prawda? Może pani poseł nie wiedziała, że kuter rybacki to nie jest naturalne środowisko dla ryby? Naprawdę, może naprawdę nie wiedziała, że rybka

są takie litery, z którymi się nie da wygrać i mówię to jako prowadzący grę państwa miasta od kilku lat. No, powiem wam szczerze, że rzeczywiście do takich liter zalicza się chociaż litera Z. Jest bardzo zdradliwa. Nie jedna osoba się na niej wyłożyła. Jak to będzie dzisiaj, to się za chwilę przekonamy. Po ósmej zagramy w państwa miasta i w tym momencie można się już zgłaszać do zabawy. 726-826-826 to numer telefonu, pod którym czekam na SMS-y od was. Można też zgłaszać się przez Messengera, tylko pamiętajcie, zgłaszając się przez Messengera, trzeba zostawić jakiś numer do siebie, żeby mógł ewentualnie do kogoś z was zadzwonić. A jak się dzisiaj zgłaszamy, no to dzisiaj proszę bardzo, pochwalcie się, moi drodzy, jaka u was pogoda? SK2

0: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 9,98 za opakowanie 400 gramów. Limit łączny w okresie promocji 2 opakowania na konto Moja Biedronka. A do tego winogrona ciemne na wagę 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
2: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox.
5: Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 4,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 2,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
12: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
13: Dziś w Opolu niebo będzie przysłonięte chmurami, ale słońce też się pokaże. Temperatura wzrośnie do 17 kresek, a ciśnienie pozostanie stabilne. Po południu możemy liczyć na 22 stopnie, a jutro chmury znów będą obecne, lecz słońce nie zawiedzie, z temperaturą do 24 stopni. Na drogach w Opolu poranny ruch jest większy na Chabrów w stronę Stegu Areny oraz na Spychalskiego w kierunku Mostu Piastowskiego, gdzie jazda jest wolniejsza. Zaraz w radiu SK2 Newsy.
12: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl.
11: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
14: Jest 8, Paulina Horpatowska, to są newsy SK2. Rosja może prowokować, ostrzega minister obrony narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że Moskwa może wykorzystać

0: Do tego przechwycone ukraińskie drony. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, jak realne jest zagrożenie?
1: Na tyle, że jak zapowiedział wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, rosyjskie prowokacje będą jednym z głównych tematów Komitetu Bezpieczeństwa Rady Ministrów.
2: O tym mówią nasi partnerzy z państw bałtyckich, z Finlandii, z Rumunii. Widzimy, to zagrożenie jest dla całej wschodniej flanki NATO.
1: Moskwa mogła przejąć znaczną liczbę ukraińskich dronów i może chcieć je wykorzystać do prowokacji pod fałszywą flagą. Tylko w zeszłym tygodniu nad Bałtykiem doszło do 3 operacji.

0: Pakietu Bezpieczeństwa Rady Ministrów.
1: O tym mówią nasi partnerzy z państw bałtyckich, z Finlandii, z Rumunii. Widzimy, to zagrożenie jest dla całej wschodniej flanki NATO.
0: Moskwa mogła przejąć znaczną liczbę ukraińskich dronów i może chcieć je wykorzystać do prowokacji pod fałszywą flagą. Tylko w zeszłym tygodniu nad Bałtykiem doszło do trzech operacji

0: posiadania nieruchomości. Kawa może służyć sercu. Najnowsze badania wskazują, że zdrowe osoby mogą wypijać nawet 5 filiżanek dziennie. Eksperci podkreślają jednak, że nie każdy powinien po nią sięgać, mówi Aleksandra Szymańska, specjalistka chorób wewnętrznych z Katowic.
1: Osoby z chorobami układu sercowo-naczyniowego, ponieważ kawa podnosi ciśnienie krwi, może powodować zaburzenia rytmu serca, ogólnie rozszerza naczynia krwionośne, co z jednej strony z jej pozytywnym działaniem, natomiast może powodować zaostrzenie choroby wieńcowej.
0: Kawa najlepiej smakuje bez dodatków, a specjaliści podkreślają, że kawa czarna bez cukru i śmietanki może zmniejszyć ryzyko chorób serca i udaru mózgu.
2: Czyli moi drodzy, gorzko.
3: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
4: SK2 Sport.
0: Lech i Górnik zaczynają walkę o Ligę Mistrzów. Po raz pierwszy w eliminacjach wystąpią dwa polskie kluby. Mistrz Polski zagra z duńskim Aarhus, a Górnik Zabrze czeka trudny wyjazdowy mecz z tureckim Fenerbahçe Stambuł. Początek meczu Górnika o 20, a godzinę wcześniej wybiegną na boisko piłkarze Lecha. Rewanże zostaną rozegrane za tydzień. Kajakarka górska Klaudia Zwolińska zajęła 16 miejsce w próbie czasowej w krosie w Oklahoma City. Srebrna medalistka igrzysk w Paryżu będzie jeszcze bronić tytułów w konkurencjach K1 i C1.
3: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
2: Ja się w kawkę uzbroiłem, oczywiście, że gorzką, bez żadnych dodatków, czarna, bez mleczka. A co do tej kawy? No, posłuchajcie, żona zrobiła wczoraj jagodzianki, prawda? No i dzisiaj wziąłem sobie do pracy kilka, trzy zjadłem i mogę powiedzieć o nich tak, no, obecnie czyste mam tylko myśli.
4: Wajda i Jarząbek. Radio SK2.
2: No, pociekło po łokciach. Co ja to dużo wam powiem. 3,5 minuty po godzinie 8. Smacznego!

0: SK2 Opole.
1: Cześć wszystkim, właśnie jadę do pracy i bardzo spokojnie mi humor, więc dzięki i do usłyszenia.

Panie, co tam się stało w tym francuskim szpitalu? No błąd był, błąd medyczny doprowadził do wyrwania zębów zamiast operacji kostki. Posłuchajcie, 17-latka z Francji zgłosiła się do szpitala na zaplanowaną operację kostki właśnie. Jednak w wyniku błędu medycznego poddano ją zabiegowi wyrwania wszystkich czterech ósemek. Szpital określił to zdarzenie już jako błąd medyczny i bardzo, ale to bardzo przeprasza panią. Jednocześnie prowadzi wewnętrzne dochodzenie w tej sprawie, bo chce całą sprawę wyjaśnić. No, ja nie wiem, co tutaj wyjaśniać. No, to wszystko dlatego, że świat już dawno stanął na głowie i czasami się można pomylić. SK2. 10 po 8, za chwilę gramy w Państwa Miasta.

0: wpadać, nic nikt nie chce, ale może ktoś chce prezent marzeń.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: To ja mam i dam. Tylko pytanie teraz komu? Czy Ani, czy Tomkowi? Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam.
0: Jest, mamy naszych dwoje zawodników. Ania i Tomek dzisiaj zagrają o prezent marzeń. A ja przypominam zasady. Zasady naszej zabawy są proste. Mamy koło, z koła każde z was dostanie po literce, a później wy podajecie hasło na daną literę w danej kategorii. Teraz bardzo ważne, bo to wasza odpowiedź musi się zaczynać na literę, którą wylosujecie. Nie można pomijać kategorii, nie mówimy dalej, nie zmyślamy, bo jak się okaże, że hasło na daną literę nie istnieje, to nie zaliczam tej odpowiedzi i każdej kolejnej, nawet jeżeli te kolejne byłyby nawet poprawne. Kto zdobędzie więcej punktów w 20 sekund, wygrywa prezent marzeń o wartości 500 zł. Kto zdobędzie mniej punktów, wygrywa prezent od Radia SK2. No a kto wylosuje sobie jokera na kole, będzie mógł sobie dla siebie wybrać literkę. Czy wszystko jest jasne?
4: Jasne.
0: Dobra, to panie dzisiaj przodem. Dla Ani losujemy jako dla tej pierwszej naszej zawodniczki. Aniu, w prawo czy w lewo kręcimy kołem?
3: W prawo.
0: W prawo, proszę. I koło zatrzyma się, czy się nie zatrzyma? Zatrzymało się. Koło się zatrzymało na literce U. U otwarte. Jakaś taka nieprzekonana jesteś, no ale dobra, zobaczymy. Gotowa?
3: Tak.
0: Na literkę U, Aniu, poproszę od ciebie państwo.
3: Ukraina.
0: Miasto.
3: Ustka.
0: Znana postać.
3: Urszula.
0: Roślina.
3: No i tu będzie problem.
0: Ja też mam problem,
3: był
0: wiesz?
3: Problem.
0: Ja też mam problem, ale wiesz co, ja mam komputer. Roślina na U. Weź mi podpowiedz w komputerze. Wujek Google. Co? O, i zawiesił mi się. Sam nie wiem.
3: Czyli jednak problem.
0: To jest kolor na U. Ja nie chcę koloru na U. Nie, on jest jakiś głupi. Wiesz, ten Google. Jak ktoś zna odpowiedź, jaka jest roślina na U, to proszę dać znać w SMS-ie. Aniu, raz, dwa, trzy. Trzy punkty dla ciebie. Trzy punkty, Tomeczku, do pobicia.
4: Dobrze.
0: Zobaczymy. A jaką znasz roślinę na U?
4: Roślinę na U?
0: No.
4: Daj mi szansę. Poczekaj.
0: Dobra, to poczekaj, ja kręcę kołem, a ty myśl, a ja kręcę kołem.
4: Dobra.
0: O, właśnie, nie jest takie proste. Dobra, mam... Wypadła litera U, kręcę jeszcze raz. Dobra. Nie U. Nie, litera C tym razem. Tomek, dla ciebie litera C. Z rośliną na U jest problem, więc zobaczymy, co będzie z literą C. Wszystko jasne?
4: Dokładnie.
0: Dobra, to lecimy. W takim razie poproszę państwo na C.
4: Typ.
0: Miasto.
4: Częstochowa.
0: Tytuł filmu, serialu.
4: Casino Royale 007.

No, padł. Padł, rzeczywiście. Nie chce się w ogóle ruszyć. Wujek Google poległ na literce U, jeżeli chodzi o roślinę, ale na szczęście są słuchacze Radia SK2, którzy donoszą nam, że roślina na U to na przykład ułanka, pisze Ilona. Proszę bardzo. No i już można sobie odnotować. Następnym razem, jak wam wypadnie hasło roślina na U, to można wpisać ułankę. Pewnie, nie wiem, nie widziałam nigdy ułanki, ale pewnie to jest ta roślina, która rośnie gdzieś tam pod okienkiem.

0: częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
2: Wrocław, Kraków, Warszawa.
1: Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
2: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery.
5: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.

0: reklamie.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
2: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
3: Dziś w Opolu niebo zagra w chowanego z chmurami, ale słońce też się pojawi. Temperatura będzie umiarkowana z termometrami wskazującymi 18 kresek. Wiatr powieje z północnego zachodu, ale będzie raczej lekki, więc nie ma co się martwić o rozwiane fryzury. Ciśnienie stabilne, bez większych zmian. Po południu temperatura wzrośnie do 22 stopni, co może zachęcić do krótkiego wypadu na świeże powietrze. Po więcej zapraszamy na sk2.pl. Kolejne info pogodowe za pół godziny. Do usłyszenia.
2: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Zbliża się 8.30. Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Uwaga kierowcy, zablokowana krajowa dziesiątka. Ciężarówka wypadła z trasy i częściowo się przewróciła. Do zdarzenia doszło w miejscowości Stryszek między węzłami Bydgoszcz Południe i Toruń Zachód. Nie ma poszkodowanych, obowiązują objazdy, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Pijany kierowca

Tak, byłem. Byłem i pamiętam. A jak ktoś nie pamięta, to mu zaraz przypomnę. Kącik odkurzający, czas zacząć, a więc odkurzamy stare newsy, nadajemy im zupełnie nowe brzmienie i nowe życie. Dzisiaj rok 2002. Co to też wtedy pisali? A no na przykład coś takiego. Łódzki zespół Various Monks wygrał bałtycki festiwal piosenki w szwedzkim mieście Karlshamn. Polacy pokonali m.in. Irlandczyków, Holendrów, Łotyszy i Szwedów. W nagrodę muzycy otrzymali 35 tysięcy koron szwedzkich i zaproszenie na przyszłoroczny festiwal już jako gwiazdy, pisała Wirtualna Polska 21 lipca 2002 roku. No to Szwedzi na własne oczy zobaczyli orła cień. Orła w koronie. Dokładnie w 35 tysiącach koron. SK.

Proszę nie płakać. Proszę nie płakać. Weekend coraz bliżej. Trzeba się po prostu cieszyć. Z każdą sekundą jesteśmy bliżej weekendu. 12 minut zostało do godziny 9. A ja teraz patrzę sobie i przeglądam internety, a w internecie piszą na przykład, że słynna węgierska szachistka Judith Polgar od

proszę nie płakać. Proszę nie płakać. Weekend coraz bliżej. Trzeba się po prostu cieszyć. Z każdą sekundą jesteśmy bliżej weekendu. 12 minut zostało do godziny 9. A ja teraz patrzę sobie i przeglądam internety, a w internecie piszą na przykład, że słynna węgierska szachistka Judit Polgar odmówiła Madziara, aby objąć urząd prezydenta Węgier. Po prostu nie chciała zostać prezydentem Węgier. Jak tłumaczy szachistka, po prostu no, nie czuje się na siłach. To jest, powiem wam szczerze, bardzo politycznie wybrnęła z tej sytuacji, bo ona jako szachistka wie, że na Węgrzech prezydent to tylko pionek.

0: No zobaczy pani Kasiu, no. Połowa lipca, a oni śpiewają o ostatnim dniu lata.
1: A wiesz, co to jest?
0: Co to jest?
1: Letniaczek tak zwany.
0: Letniaczek?
1: Ostatni dzień lata, Gips, Igo i Formany. I takie hity wam gramy na antenie Radia SK2.
0: Smacznie. Letniaczek brzmi smacznie. Dobrze, ja was zostawiam z Kasią Grodzką, która zaserwuje wam teraz dziesiątkę hitów bez...
1: reklam.
0: Tak jest.
1: Jeden po drugim.
0: Jeden po drugim będzie, tak jest. A ja, wiesz, gdzie idę?
1: Gdzie idziesz?
0: Na jagodzianki. Moja żona wczoraj zrobiła, prawda?
1: Aga, pozdro!
0: Ale mam umazane paluchy po prostu po tych jagodach. Palce lizać po prostu. No, dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Kasia Grodzka przejmuje stery. 5 minut do godziny 9 zostało. SK2. Ciągle zbyt posępną.

0: reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory jedyne malinowe, cena przed obniżką 12,99, teraz 4,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 2,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Uwaga! Nowość w wypożyczalni samochodów iCar. Mobilne chłodnie do zadań specjalnych. Planujesz event, festiwal lub transport wymagającego towaru? Mamy rozwiązanie.

0: Nowe Renault Mastery Mercedes Sprinter gotowe do pracy od zaraz. Temperatura nawet do minus 20 stopni. Zasilanie 230 V. Działa jak stacjonarna chłodnia. Parkujesz, podłączasz i masz spokój. Żywność, leki, kwiaty. Wszystko bezpieczne. Nie ryzykuj. Wybierz chłodnię z wypożyczalni iCar. Z Wawelna na iCar-auto.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wyrusz w niesamowitą przygodę wśród dinozaurów do Juraparku Krasiejów. Z nami odbędziesz podróż w czasie. Poznasz prehistorycznych mieszkańców morskich głębin. Odwiedzisz prawdziwe wykopaliska. Nauka, rozrywka i czas z rodziną. Zaplanuj wizytę wcześniej i kup bilet online taniej na juraparkkrasiejów.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
0: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
5: Dziś w Opolu szykuje się całkiem przyjemny dzień. Przedpołudnie przyniesie nam 18 kresek na termometrach, a niebo zaserwuje nam mieszankę słońca i chmur. Ciśnienie będzie stabilne, więc nie musimy się martwić o nagłe zmiany pogody. Wiatr delikatny, ledwie zauważalny, dlatego parasole mogą zostać w domu. Po południu temperatura wzrośnie do 22 stopni, co sprawi, że będzie jeszcze milej. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości. To tyle o pogodzie teraz. Do usłyszenia. Do...
0: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
6: Jest 9:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Dwa projekty ustaw i 4 projekty rozporządzeń, które zakładają m.in. limit stawki godzinowej dla lekarzy do 240 zł brutto na kontraktach. Jutro rząd ma zająć się propozycjami Ministerstwa Zdrowia dotyczącymi m.in. kominów płacowych. Co jeszcze znalazło się w projektach, to sprawdzał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
7: Resort Zdrowia chce także wprowadzić pełną jawność konkursów i umów w placówkach mających kontrakty z NFZ, zakazać zawierania umów ze spółkami lekarskimi, czy wprowadzić obowiązek pracy lekarza na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu.
8: Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy.
7: Mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Zmiany były głównym tematem czwartkowego posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia, na którym lekarze z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy domagali się m.in. wsparcia szpitali zatrudniających na umowę o pracę. Po posiedzeniu rządu dwa projekty ustaw przygotowane przez ministerstwo mają pilnie trafić na obrady Sejmu.
6: Policja rozbiła rodzinny gang narkotykowy. Grupa miała przemycać narkotyki z Hiszpanii do Polski. Według śledczych kierował nią mężczyzna, który wydawał polecenia z zawięziennych krat. Zarzuty usłyszało 12 osób, a narkotyki trafiały głównie na Śląsk i do Małopolski. Ponad 8 zł za litr diesla. Tyle może być już w tym tygodniu. Wojna amerykańsko-irańska przekłada się na ceny na stacjach paliw. Specjaliści nie mają dobrych informacji. Na razie będzie tylko drożej.
9: W tym tygodniu średnia cena benzyny 95-oktanowej może wzrosnąć do poziomu około 7,30-7,40 zł za litr. Natomiast olej napędowy będzie droższy. Średni poziom cen może zbliżyć się do poziomu około 7,90 zł za litr. Dlatego też cena nawet powyżej 8 zł za litr diesla w tym tygodniu nie powinna być zaskoczeniem.
6: Mówi nam Rafał Zywert z biura Reflex. A kierowcy, z którymi na jednej ze stacji w Warszawie rozmawiał nasz reporter Michał Rawa, liczą na ustabilizowanie sytuacji.
10: Czy te 7,39 to trochę właśnie nie przeraża?
11: Nie spojrzałam. Bardzo przeraża.
10: Jak mieszkamy w Danii, powiem Ci, że to wygląda, że mogę kupić tyle samo w Danii za taką samą cenę, a zarabiasz 4 razy więcej. Czyli jest rąbanie na pieniądze.
6: Rząd nie planuje na razie powrotu do pakietu CPN. Premier Donald Tusk podkreślił, że Polska do niedawna miała jedne z najniższych cen paliw w Europie. Dodał jednak, że możliwości budżetu mają swoje granice.
12: Dwie minuty po 9:00 na zegarach, ale sobie Amerykanie wymyślili święto. Dzień zaproszenia kosmity do zamieszkania z tobą. Kto w Polsce mieszka, ten kosmitów widzi na co dzień, więc to by było bardzo trudno tak wszystkich pomieścić. A ja pomieściłam 10 najlepszych polskich hitów, jeden po drugim w tej godzinie. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

Bardzo wakacyjna piosenka od zespołu Farba, no bo podejrzewam, że nie jeden lub nie jedna z Was w wakacje postanowiło farbą sobie odświeżyć to i owo w domu. Tutaj Radio SK2, na świeżo, tuż po mundialu wraca, słuchajcie, najlepsza liga świata, czyli Ekstraklasa. Co ciekawe, ten sezon ma być totalnie wyjątkowy, bo Ekstraklasa obchodzi swoje stulecie, proszę bardzo, więc też na początek wyjątkowy mecz. Radomiak Radom, Wieczysta Kraków, to już w piątek. Na serio to może być taka miła odmiana od tego profesjonalnego.

0: Również kawał muzyki. W wakacje odwiedzamy rezerwaty przyrody, a u nas rezerwat muzyczny. Zaopiekuj się mną. Tak wam gramy w Radiu SKA 2. A jeśli dobry polski rock jest bliski waszemu sercu, to proszę bardzo, sk2.pl. Tu piękne rockowe kawałki czekają na wasze głosy. Chodzi oczywiście o gorącą polską dwudziestkę. Tegoroczny skład męskiego grania i ich tańcze to na przykład jest też świeżynka od zespołu Phil, czyli Ze mną bądź, na który zresztą możecie głosować w propozycjach. Kolejna gorąca polska dwudziestka w piątek po 18.
1: SK2. Autopromocja. Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy pieszczyste plaże nad Bałtykiem?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
1: Play.
4: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Hej, musisz się tak na nie gapić.
9: No oderwać wzroku nie mogę.
8: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
9: Ale są takie atrakcyjne.
10: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
11: I po reklamie.

0: kochani, to ja, Grzegorz Chyży, przedstawia się w Radiu SK 2. Gramy wam najlepsze polskie hity jako jedyni w eterze. Za chwilę newsy, a po 10:00 będę miała dla was m.in. podróż muzycznym wehikułem czasu. Warto zostać z Radiem SK 2.
1: Reklama.
2: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Lato w Opolu trwa na całego. Mosir Opole zaprasza na aktywne lato pełne wydarzeń i sportowych atrakcji. Na błękitnej fali czeka na was strefa darmowego masażu, energetyczne zajęcia w wodzie, akcja bezpieczne wakacje oraz mnóstwo niezapomnianych emocji. Tego lata odbędą się także turniej siatkówki plażowej ECO Summer Cup 2026 oraz drugi bieg wakacyjny. Zapraszamy na basen letni Błękitna Fala, wodny plac zabaw, kąpieliska Bolko i Malina. Przez całe wakacje otwarte będzie również nasze akwarium.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
6: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
1: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
8: Dziś w Opolu niebo będzie szczelnie zasłonięte chmurami, a termometry pokażą przyjemne 19 kresek. Wiatr z północnego zachodu będzie lekki, więc nie powinien przeszkadzać. Po południu możliwe są drobne, przelotne opady, a temperatura wzrośnie do 20 stopni. Jutro niebo nadal pozostanie pochmurne, a słupki rtęci sięgną 23 kresek. W czwartek ponownie zrobi się mokro z przelotnymi opadami, a temperatura maksymalna wyniesie 19 stopni. Zaraz w radiu SK2 Newsy.
7: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl.
0: Jest 10:00, Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Morawiecki odpowiada na ultimatum Kaczyńskiego. Wiceprezes PiS mówi, że różnica zdań nie oznacza zdrady. Podkreśla, że partia musi wybrać między zamknięciem się w mniejszym gronie, a budową szerokiego obozu prawicy. Dodał, że jego stowarzyszenie Rozwój Plus ma wzmacniać obóz patriotyczny.
9: Nie musimy wszyscy mówić tym samym językiem. Możemy docierać do różnych grup wyborców. Różne skrzydła, ale jeden wielki obóz patriotyczny. Różne temperatury. Ale jeden cel. Różne sposoby docierania do Polaków, ale wspólne zwycięstwo.
0: Kierownictwo partii zobowiązało działaczy do opuszczenia stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną. Chodzi m.in. o Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego i Po Pierwsze Polska Jacka Sasina. Termin na decyzję mija w czwartek. W całym kraju można dziś usłyszeć wycie syren alarmowych. To w ramach ćwiczeń Alarm 26. Do godziny 19:00 uruchamiane będą syreny, których sygnał brzmi właśnie w ten sposób. Akcja ma sprawdzić skuteczność systemu. Służby podkreślają, że to tylko ćwiczenia i przy okazji przypominają, sygnały trwają 3 minuty. Modulowany oznacza ogłoszenie alarmu, a ciągły jego odwołanie. Dwóch 14-latków jadących jedną hulajnogą zostało potrąconych

0: przez samochód. Do zdarzenia doszło na przejściu dla pieszych przy ulicy Staszica w Inowrocławiu, mówi Michał Parzyszek z inowrocławskiej policji.
1: Wstępne okoliczności wskazują na to, że dwóch chłopców poruszających się jedną klejnogą elektryczną wtargnęło na przejście dla pieszych prosto pod nadjeżdżający pojazd. Chłopcy zostali zabrani do szpitala na dodatkowe badania. Kierujący byli trzeźwi. Trwają czynności jeszcze, które mają pozwolić na ustalenie wszelkich okoliczności tego zdarzenia.
0: A policja apeluje także o zachowanie ostrożności, zwłaszcza w rejonie przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych.
2: Dokładnie 2:50, tutaj Radio SK 2, gramy wam najlepsze polskie hity, a w tej godzinie mam dla was absolutną świeżynkę od Sanach, czyli ITP i TD. Trochę się na ten singiel fani Zuzi naczekali, no nie powiem. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

Na wietrze to wcale nie jest takie proste, jak się okazuje. Chociaż w piosence Urszuli brzmi naprawdę lekko. Dmuchawce, latawce, wiatr gramy wam w Radiu SK2. Za to słów na wiatr nie rzuca Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które informuje wszystkich, że dzisiaj usłyszymy, a nawet już słyszeliśmy syreny alarmowe. Spokojnie, to tylko ćwiczenia. Nic niebezpiecznego. Syreny w całym kraju będą testowane dziś do godziny 19. No ten dźwięk to naprawdę nic przyjemnego, więc tak dla równowagi specjalnie dla was te przyjemne syreny od Artura Rojka już teraz w Radiu SK2.

tym wehikule czasu mam dla Was wielki hit prosto ze sceny festiwalu w Opolu z roku 1988. Krzysztof Antkowiak zdobył serce widzów i zgarnął prestiżową nagrodę publiczności za wykonanie piosenki Zakazany owoc. Muzykę skomponował

Wielki hit prosto ze sceny festiwalu w Opolu z roku 88. Krzysztof Antkowiak zdobył serca widzów i zgarnął prestiżową nagrodę publiczności za wykonanie piosenki Zakazany owoc. Muzykę skomponował

brzmi solowa droga i solowa kariera Kasi Sienkiewicz. Były momenty, gramy wam w Radio SK2, ale wy luksusowego pobytu w pięciogwiazdkowym hotelu dr Irena Eris w Wzgórze Dylewskie nie musicie spędzać solo, bo w Zabawie Polska jest najfajniejsza. Wysyłamy was tam z osobą towarzyszącą, a na miejscu masa przyjemnej zieleni, przyroda, spa, baseny, jacuzzi. No wypisz, wymaluj raj na ziemi. A taki wyjazd zgarnie ta osoba, która odpowie na jak najwięcej pytań w quizie o Polsce. Wczoraj Aneta, no naprawdę świetny wynik. 8 dobrych odpowiedzi, 0 błędnych. Kolejna szansa już dziś po godzinie 15. A zgłoszenia do zabawy Polska jest najfajniejsza zostawiacie nam na sk2.pl.

0: Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
7: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
8: To będzie ostatnia reklama. Ale rabat na stacjach Amic Energy. Paliwo do minus 50 groszy za litr. Tankuj taniej dowolnego dnia raz w tygodniu. Aktywuj kupony w aplikacji. Szczegóły w regulaminie na www.amicenergy.pl. Amic Energy. Miejsce dobrej energii.
9: I po reklamie.

Wyobraźcie sobie, że zaledwie około 18% dorosłych Amerykanów potrafi prowadzić samochód z manualną skrzynią biegów. A u nas nawet piosenki o niej powstają. Piąty bieg i budka suflera w Radiu SK2 i też troszeczkę

0: Tak broniąc braci Jankesów, powiem, że my w Europie też czasem mamy problemy z automatami. Pedały się pomyli i wjazd w murek gotowy. Kwestia przyzwyczajenia po prostu. Jeśli jesteście przyzwyczajeni do newsów o pełnej godzinie, to dobrze, bo te punktualnie o godzinie 11.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro. Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami.

Genta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.

0: Biedronka. To będzie ostatnia reklama.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery.
2: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
3: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
4: Dziś w Opolu niebo będzie zasnute gęstymi chmurami, a termometry pokażą przyjemne 18 kresek. Po południu możliwe przelotne opady, a temperatura wzrośnie do 20 stopni. Na ulicach Opola sytuacja jest spokojna, ale warto zwrócić uwagę na pieszych i rowerzystów, zwłaszcza w centrum. Ruch odbywa się płynnie, choć w niektórych miejscach może być nieco większy niż zwykle. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 Opole mam wiadomości. To tyle o pogodzie teraz. Do usłyszenia.
2: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl.
5: Jest 11:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Rosja może wykorzystać przejęte ukraińskie drony. Przed atakami pod fałszywą flagą ostrzega wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON poinformował, że sprawa była omawiana podczas posiedzenia Komitetu Rady Ministrów do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Jak podkreślił, zagrożenie dotyczy wszystkich państw wschodniej flanki NATO.
6: Przeciwko państwom bałtyckim, Finlandii, Rumunii, ale również przeciwko Polsce. Tutaj wszystkie służby specjalne są w tę sprawę zaangażowany.
5: Szef MON zaznaczył, że Polska współpracuje też w ramach obrony powietrznej z Ukrainą i nie zakłóciły tego ostatnie napięcia w dwustronnych relacjach. Załamanie pogody nad Polską. IMGW ostrzega przed burzami, deszczem i silnym wiatrem. Najtrudniejsze warunki we wtorek będą na północy i północnym wschodzie kraju. Sytuację pogodową śledzi nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
7: IMGW ostrzega przede wszystkim mieszkańców Pomorza, Warmii i Mazur, Podlasia oraz północnego Mazowsza. To tam mogą pojawić się burze z intensywnym deszczem, a wiatr w porywach osiągnie do 70 km na godzinę. Nad morzem powieje jeszcze mocniej, nawet do 80 km na godzinę. Synoptycy zapowiadają także wyraźne ochłodzenie. Dziś na północnym wschodzie termometry pokażą zaledwie 15 stopni Celsjusza, a przelotne opady i lokalne burze utrzymają się również w środę.
5: Policjanci wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku w Białce Tatrzańskiej. Nie żyje 10-letnia dziewczynka ranna w wypadku na drodze krajowej nr 49. Samochód osobowy wypadł z drogi, wpadł do rowu i uderzył w ogrodzenie, mówi Roman Wieczorek, rzecznik zakopiańskiej policji.
8: Z wstępnych ustaleń wynika, że 46-letnia kierująca Toyotą Verso z nieznanych na chwilę obecną przyczyn zjechała nagle do przydrożnego rowu, uderzając następnie z impetem w ogrodzenie posesji. Elementy drewnianego ogrodzenia poważnie zraniły 10-letnie dziecko, które było pasażerem tego pojazdu. Pomimo podjętych działań ratujących życie, no niestety nie zdołano uratować życia dziecka.
5: Kierująca autem i troje dzieci opuścili pojazd bez poważniejszych obrażeń. 46

0: Letnia kobieta była trzeźwa. Okoliczności tragedii wyjaśniają policja i prokuratura.
1: Sporo tych ostrzeżeń przed wiatrem, opadami. Uważajcie na siebie, ubierzcie się cieplej, bo szkoda by było się rozchorować w środku lata. Na zdrowie, gramy Wam najlepsze polskie hity. Będzie klasyk od Lady Punk i nówka od tegorocznego składu męskiego grania. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

0: RMFFK2 Opole. Opole.
1: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz.

0: ten pan i pani szpanują leżakami, ażby się chciało zapytać. To Ania Wyszkoń w Radiu SK2. Do rymowania zainspirowała mnie, słuchajcie, sytuacja z Hiszpanii. Z pewnego magazynu zniknęło bez śladu 350 leżaków plażowych. Były warte 18 tysięcy euro. Sprawa w ogóle wyszła na jaw dopiero wtedy, gdy okazało się, że skradziony sprzęt jak gdyby nigdy nic trafił na okoliczne plaże i służy sobie turystom. Policja ma już na oku kilku podejrzanych. No i tutaj myślę sobie, że tak polska myśl techniczna wygrywa. Jakby już w magazynie na każdy leżak położyć ręcznik, to złodzieje by wiedzieli, że to wszystko jest zarezerwowane. I wara.
1: SK.

0: tym kawałku czuć lato. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem, to nasza nowość w Radiu SK 2.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał,

0: Wielki klasyk od zespołu Myslowic. Scenariusz dla moich sąsiadów w Radiu SK 2, a my w przyszłym tygodniu rozpiszemy wam scenariusz na ostatni weekend lipca, bo będziecie mogli zgarnąć podwójny karnet na koncerty męskiego grania we Wrocławiu, a tam też do posłuchania na żywo będzie m.in. zespół Myslowic. Co robić, żeby te wejściówki zgarnąć? Przede wszystkim uważnie słuchać Radia SK 2.
1: SK 2.
2: Autopromocja.
1: W Radiu SK2 codziennie masz szansę wygrać lato, na bogato.
3: Roxana, właśnie teraz wygrywasz weekend w pięciogwiazdkowym hotelu Hilton Świnoujście.
4: Ale czas super.

0: konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Dobrze, że te urodziny są w weekend.
4: Dlaczego?
3: Z tanimi weekendami od Taurona mamy wtedy najtańszy prąd i serwisanta w razie awarii.
4: A tort?
3: Trzeba kupić. Weekendowe oszczędzanie? Jasne, że w Tauronie. Więcej na tauron.pl/tanie weekendy.
5: Uwaga! Nowość w wypożyczalni samochodów iCar. Mobilne chłodnie do zadań specjalnych. Planujesz event, festiwal lub transport wymagającego towaru? Mamy rozwiązanie. Nowe Renault Master i Mercedes Sprinter gotowe do pracy od zaraz. Temperatura nawet do minus 20 stopni. Zasilanie 230 V. Działa jak stacjonarna chłodnia. Parkujesz, podłączasz i masz spokój. Żywność, leki, kwiaty. Wszystko bezpieczne. Nie ryzykuj. Wybierz chłodnie z wypożyczalni iCar. Z Wawelna na iCar-auto.pl.
6: Wyrusz w niesamowitą przygodę wśród dinozaurów do Juraparku Krasiejów. Z nami odbędziesz podróż w czasie. Poznasz prehistorycznych mieszkańców morskich głębin. Odwiedzisz prawdziwe wykopaliska. Nauka, rozrywka i czas z rodziną. Zaplanuj wizytę wcześniej i kup bilet online taniej na juraparkkrasiejów.pl.
7: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
8: Co kupiłaś?
7: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
8: Aż 40 kapsułek żurawidu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
7: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.

0: opakowanie.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: I po reklamie.

Jeśli tylko taka melodia została Zuzi, to ja biorę całymi garściami. Sanach i Melodia. Takie polskie hity gramy wam na antenie Radia SK2. Powoli zbliża się godzina 12, to oznacza,

0: że przed nami newsy z Polski i ze świata.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Znowu muszę się zająć windykacją.
3: To coś z indykiem?
2: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
3: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
4: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
5: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. 60-kartkowy zeszyt A5, różne rodzaje, od 99 groszy za sztukę. Do tego blok rysunkowy lub techniczny A4 od złotych 39 za sztukę, a kalendarz szkolny do planowania nauki od 7,99 za sztukę. Pełną ofertę znajdziesz na biedronka.pl. Biedronka.
6: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
7: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
13: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
14: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
18: Na ulicach Opola sytuacja jest dość spokojna. Większość tras przejezdna, ale warto zachować czujność, zwłaszcza w pobliżu przejść dla pieszych. Patrząc na prognozy, później temperatura wzrośnie do 18 kresek, choć słońce pozostanie za chmurami. Wieczorem termometry pokażą maksymalnie 21 stopni. Jutro nadal pochmurno, z maksymalną temperaturą do 23 kresek. W czwartek możliwe przelotne opady i 19 stopni. Jak coś się zmieni w prognozach, damy Wam znać za godzinę.
17: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl.
19: Jest 12. News Eskid 2. Jakub Konieczkowicz. 2,5-latek w szpitalu po ataku psa. Trwają ustalenia okoliczności dramatu, do którego doszło wczoraj wieczorem w Łomży. Bulterier rzucił się na chłopca, gdy ten razem z mamą i babcią wychodził z placu zabaw.
20: W momencie mijania się pies zaatakował dziecko, które z obrażeniami trafiło do szpitala. Pies posiadał aktualne szczepienia. Powiadomiony jednak został powiatowy lekarz weterynarii.
19: Relacjonuje Karolina Wojciechian z policji w Łomży. Według ustaleń pies był na smyczy i miał kaganiec. Zabezpieczenie zsunęło się z pyska, po czym pies zaatakował. Dziś w całym kraju wycie syren alarmowych. To w ramach ćwiczeń Alarma 26. Ich celem jest sprawdzenie działania systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu uderzeniami z powietrza. Syreny będą uruchamiane do godziny 19.
21: Te ćwiczenia są potrzebne?
22: Myślę, że tak. W dzisiejszych czasach warto wiedzieć, jak się zachować.
21: A jest gdzie uciekać w razie czego? Jak pan myśli? Są na przykład Katowice na to przygotowane?
23: Schrony, z tego co wiem, to mamy. Ja akurat jestem mieszkańcem Tysiąclecia, więc obok Tysiąclecia jest schron. Troszkę tego mamy. Nie ma za dużo, ale kto by nas chciał atakować?
19: Z mieszkańcami Katowic rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz. Ruch kolejowy pomiędzy Piwniczną Zdrój a Muszyną przywrócony. To po tym, jak w miniony piątek w rejonie Wierchomli na południu Małopolski wykoleił się pociąg towarowy. Część wagonów spadła z nasypu do rzeki. Mają zostać wyciągnięte w najbliższych dniach.

0: mówi Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP PLK.
1: Staram się tak przygotować pracę, żeby nie miały one wpływu na ruch pociągów.
0: Na przyczynę wypadku bada Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.
2: Tu Radio SK 2, minęła 12, sporo będzie się działo w tej godzinie. Będzie wkrętko od Kamila Nosela. Mam też coś specjalnego dla wszystkich fanów już nieistniejącego zespołu Virgin. Zrobi się nostalgicznie. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.
3: No to gramy.

0: I co, romantycznie? No pewnie, że romantycznie. Zespół Kancelaria zabrał nas do świata romantyzmu w Radiu SK2, a Kamil Nosel zabierze nas teraz w miejsce, gdzie no po prostu rządzi wkrętka.
1: Nosel wkręca. Halo? Dzień dobry, Baryjna Grażyna po tej stronie. Czy ja do pani Anety z wylotu na 25 się dodzwoniłam?
2: Tak.
1: Biuro podróży po tej stronie. Proszę pani, chciałabym tylko jedną kwestię ustalić. Transfer między lotniskiem a hotelem. Państwo ustalicie, proszę pani, bo będzie jeszcze dodatkowy samochód, dodatkowe dwa, ponieważ nam się do autokarów wszyscy nie zmieścicie. I chciałabym ustalić, proszę pani, jak to z państwem będzie.
2: To znaczy, co pani chce powiedzieć? Bo nas jest osób 9.
1: Ja tylko chcę rozmawiać z panią, gdzie jest, proszę pani, mąż i dwójka.

0: proszę pani, jak to z państwem będzie?
1: To znaczy, co pani chce powiedzieć, bo nas jest osób 9.
0: Ja tylko chcę rozmawiać z panią, gdzie jest, proszę pani, mąż i dwójka.

0: z dziećmi.
1: Moglibyście pojechać w dwójkę, ale niestety jest fotelik na tylnym siedzeniu.
0: Nie bardzo mi się to podoba, przynajmniej jesteśmy też pierwszy raz w tym kraju, nie byliśmy, no nie bardzo bym chciała się rozdzielać, wolałabym, żebyśmy w czwórkę pojechali.
1: To zrobimy tak, jeżeli jedenastolatek się zmieści do fotelika, to damy pierwszy, proszę pani, kurs, pani na przykład plus jedenastolatek, a drugi kurs, no to na przykład, proszę pani, przyjedzie po drugie dziecko, a ostatnim kursem mąż.
0: No ja nie puszczę dziecka samego, proszę pani, czy pani do mnie, czy pani, słyszy, jak ma dziecko samo jechać z lotniska do hotelu?
1: A wsadzi pani 16-latka, proszę pani, w fotelik?
0: No nie, proszę pani, to no. Jest nie w porządku, no i no nie, a ja dziecka nie puszczę samego, absolutnie.
1: A można kolana by wziął dziecko?
0: Jezus, no są dwa razy, jest większy od męża, no to jak bym mogła wziąć, to jest dobry chłopak.
1: No to tak czy siak, proszę pani, na dwie tury, czyli tak, półtorej godziny do hotelu, półtorej godziny z hotelu, po trzech godzinach zabiera kolejną, proszę pani, parę.
0: No ale to jak mam zapewnione transfery i nie możemy się dostać do hotelu, proszę pani,
1: no możecie, tylko proszę pani, ustalmy kolejkę.
0: No ale ja nie puszczę dziecka samego, nie rozumiem pani? Nie puszczę samego dziecka
1: A mąż mógłby dziecko wziąć na kolana?
0: Ale mówię pani, on jest wielkości mojego męża.
1: Widzi pani, i na fotelik nie, i na kolana nie, no.
0: To ja mówię pani, że ja samego dziecka nie puszczę w podróż półtorej godziny bez opieki dorosłego, ani męża, ani siebie, no proszę panią, no nie bardzo.
1: A inaczej zapytam, jakbym poprosiła kierowcę, żeby ewentualnie wam odstąpił auto, czy wy pokierowalibyście do hotelu?
0: No nie wiem, czy może, ja nie pojadę sama z dzieciakami, bo nie wiem, wie pani co, ale nie wiem, dla mnie to jest ciężko teraz podjąć sytuację.
1: Proszę pani, to może Grzegorz by coś wymyślił.
2: Cześć, Fagierka, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
0: Dziękuję za takie jaja.

0: Polska 2. Wehikuł czasu.
1: Kto by pomyślał, że parodia piosenkarza może wydać hit, którego słowa na stałe zagoszczą w polskim języku potocznym. Takie właśnie konsekwencje miała postać wykreowana przez Piotra Frączewskiego w latach 80. Chodzi mi oczywiście o Franka Kimono. Przebojem King Bruce Lee, karate mistrz, zaskarbił sobie serca słuchaczy w całej Polsce. Posłuchajmy.

0: pamiętaj mnie.
1: To nowość w Radiu SK 2 Salsa. Czy będziemy się pamiętać? Gramy wam w dziesiątce polskich hitów, a jeśli hitem waszych wakacji miało być wygrzewanie się na słońcu, to jest na to szansa. Czytam właśnie prognozy synoptyków na sierpień. Ma być zdecydowanie cieplejszy niż lipiec. Średnia temperatura to między 25 a 28 stopni. Może być też więcej, kto wie. Takie prawdziwe uderzenia ciepła czeka nas w drugim tygodniu sierpnia, czyli na ten czas właśnie możecie planować wszelkie malowanie ścian, generalne prania, naturalna suszarka gwarantowana.
2: SK2. Autopromocja.
3: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
2: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
3: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
2: Wrocław, Kraków, Warszawa.
3: Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
2: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
3: SK2. 100% polskiej muzyki.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka w Carrefourze. Winogrona jasne 58% taniej. 6,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 lipca. Cena przed obniżką 16,99.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
5: Od poniedziałku do środy, pod udzie lub udo z kurczaka, tylko 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. A masło polskie Ekstra, 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
7: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów. Ale doświadczony podróżnik wie, że

0: Najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
1: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: I po reklamie.

twarzy nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcia

0: Nie wiem, czy wiecie, ale tekst do tego kultowego utworu od Edyty Górniak, czyli do dotyku, pan Jacek Cygan, wymyślił sobie podczas pobytu na stoku narciarskim w Krynicy. Proszę bardzo, jakie niesamowite historie. Tu Radio SK2, gramy wam oczywiście najlepsze polskie hity z najciekawszymi też historiami ich powstawania. Takie rzeczy tylko w Radio SK2. Przed nami newsy punktualnie o godzinie 13.
1: Reklama.
2: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
3: Na paznokcie.
2: A może na ratę? Za nowego SUV-a od Bajk. Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
4: Tato, wszystko gotowe na urodziny mamy?
5: Jasne, że tak. Poodkurzany obiad w piekarniku. Dobrze, że impreza wypadła w sobotę.
4: Dlaczego?
5: Bo mamy tanie weekendy z serwisantem od Taurona. W soboty i niedzielę prąd jest najtańszy i oszczędzamy.
4: A jak coś się zepsuje?
5: Zadzwonimy po serwisanta z Taurona. Zajmie się tym.
4: Tort też kupi?
5: Muszę wyskoczyć do cukierni. Przełącz się na weekendowe oszczędzanie. Jasne, że w Tauronie. Więcej na tauron.pl/tanie-weekendy.
6: Ale rabat na stacjach Amic Energy. Paliwo do minus 50 groszy za

0: Tankuj taniej dowolnego dnia raz w tygodniu. Aktywuj kupony w aplikacji. Szczegóły w regulaminie na www.amikenergy.pl. Amik Energy. Miejsce dobrej energii.
1: Bonjour. W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
2: Lidl, to się opłaca.
3: 17, 40.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus.pl.
11: Dziś w Opolu czeka nas umiarkowana pogoda. Termometry pokażą 19 kresek, a niebo może przynieść przelotne opady. Wiatr będzie wiał z północnego zachodu, ale spokojnie, bo będzie lekki. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie wpłynie na wasze samopoczucie. Wieczorem spodziewajcie się ciemnych chmur, a temperatura wzrośnie do 21 stopni. Nie zapomnijcie, że najświeższe newsy pogodowe usłyszycie w SC2 Opole już za godzinę. Bądźcie z nami na bieżąco. To tyle o pogodzie teraz. Do usłyszenia.
10: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
12: Jest 13. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Limit stawki godzinowej dla lekarzy pracujących na kontraktach, stworzenie systemu e-kolejki czy przyspieszenie wdrożenia centralnej e-rejestracji. Rząd zajmuje się dziś pakietem zmian w ochronie zdrowia. Szczegółowy raport z prac nad nowelizacją przepisów przedstawia szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. A proponowane zmiany dotyczą m.in. likwidacji kominów płacowych.
13: Ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma.
12: Mówił przed rozpoczęciem posiedzenia premier Donald Tusk. Szef rządu podkreśla, że wdrożenie przepisów poprzedzą konsultacje społeczne, które są wymagane przy tego typu zmianach.
13: Ja nie chcę, aby ewentualnie pragnący zawetować te ustawy prezydent, żeby nie miał żadnego formalnego pretekstu.
12: Zapowiedź reformy w ochronie zdrowia, przypomnijmy, to odpowiedź na aferę w warszawskim Szpitalu Południowym i doniesieniach m.in. o lekarzu, który w rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Podejrzenie korupcji w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Zielonej Górze. Do siedziby WORD-u weszła dziś policja. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że łapówki mogło tam pobierać kilka osób.
14: Policjanci prowadzą czynności związane ze śledztwem prokuratury okręgowej w Zielonej Górze. Z uwagi na dobro prowadzonych czynności i śledztwa na chwilę obecną nie możemy przekazać więcej informacji.
12: Mówi nam rzecznik lubuskiej policji Maciej Kimet. Zatrzymano jedną osobę. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań, a całe śledztwo ma charakter rozwojowy. Mandat za rajd kładami wzdłuż granicy polsko-rosyjskiej. Zdarzenia zarejestrowały kamery monitoringu. Wobec 5 mężczyzn interweniowali funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Grzechotkach.
15: Pomimo oznaczeń granicy państwa wjechali na pas drogi granicznej. Każdy z nich otrzymał po 500 zł mandatu.
12: Mówi Mirosława Aleksandrowicz z Warmińsko-Mazurskiej Straży Granicznej. Dodajmy, od początku roku na pas drogi granicznej weszło 35 osób.
16: Dwie minuty po godzinie 13, a my gramy dalej najlepsze polskie hity. Kingo Berga, witam i zapraszam. Mamy wtorek. To jest idealny moment, żeby zrobić sobie przerwę w pracy. Choćby na kawę. A już teraz gramy Perfekt i wszystko ma swój czas. To na dobry początek godziny 13.

0: Kasia Kowalska i Spowiedź, 19 minut po godzinie 13 w Radiu SK2. To są oczywiście najlepsze polskie hity, które Wam gramy niezależnie od tego, gdzie jesteście. Czy w domu, czy w pracy, czy może w podróży na urlop, bo to też jest możliwe. Dzisiaj mamy wtorek i wiecie co? Jeżeli jesteście w pracy, to eksperci mówią, że im bardziej myślimy o weekendzie, im bardziej go planujemy, tym jesteśmy bardziej produktywni w pracy. Tak, tak, podobno myślenie o weekendzie bardzo dobrze na nas wpływa. No to ja Wam ułatwię planowanie tego weekendu, bo jak się okazuje, moi drodzy, już od piątku Łódź Summer Festival się odbywa, na którym również Radio SK2 będzie. W piątek na przykład na scenie pojawi się Zalia między innymi, będzie Dawid Kwiatkowski, ale będzie też Kukę 2115. Czy ktoś z Was zainteresowany? No to bardzo proszę. Łódź Summer Festival od 24 do 26 lipca. Całkowicie bezpłatnie. Będziemy tam też my.
1: SK2.
0: A my się porządnie teraz rozgrzewamy, żebyśmy potrafili w piątek, w sobotę, w niedzielę dobrze śpiewać Tilaf, I Love You już teraz.

0: ale także Anna Karwan. Ale to jeszcze nie koniec, bo po godzinie 15. Przypominam, że kolejny finał naszej akcji Polska jest najfajniejsza. Jeżeli chcecie się jeszcze zgłosić i chcecie wziąć udział w quizie o wiedzę o Polsce i powalczyć o pięciogwiazdkowy hotel, no to jest to możliwe, moi drodzy. Wystarczy, że zajrzycie na sk2.pl, tam szczegółowe informacje i też u nas już teraz szczegółowe informacje na temat tej akcji.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na sk2.pl. Wygraj zestaw letnich kosmetyków i weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
1: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na wypasie tylko SK2.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sun.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
8: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biebronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny. 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie.
12: Znowu miałam rację.
13: W czym?
12: We wszystkim.
13: Akurat.
12: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
13: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
12: A nie są?
14: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
15: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
16: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
17: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
18: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
19: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
20: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
21: O, mechanik idzie!
22: Mamma mia, el compresor.
23: Facciamo subito, sì?
24: mBank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
25: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.

0: Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alestro. Już dziś pistacje kalifornijskie Alestro 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alestro. Żyj ze smakiem.
2: Lidl. To się opłaca.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5

0: dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: I po reklamie.

0: Daria Zawiałow i Złamane serce jest okej. Tak kończymy godzinę 13. Po 14 kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Gosia Andrzejewicz, Pozwól żyć, ale będzie także Sanach, Koloński Szlugi.
1: Reklama.
2: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
3: Lidl. To się opłaca.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Uwaga! Nowość w wypożyczalni samochodów iCar. Mobilne chłodnie do zadań specjalnych. Planujesz event, festiwal lub transport wymagającego towaru? Mamy rozwiązanie. Nowe Renault Master i Mercedes Sprinter gotowe do pracy od zaraz. Temperatura nawet do minus 20 stopni. Zasilanie 230 V. Działa jak stacjonarna chłodnia. Parkujesz, podłączasz i masz spokój. Żywność, leki, kwiaty. Wszystko bezpieczne. Nie ryzykuj. Wybierz chłodnie z wypożyczalni iCar. Z Wawelna na iCar-auto.pl.
9: Wyrusz w niesamowitą przygodę wśród dinozaurów do Juraparku Krasiejów. Z nami odbędziesz podróż w czasie. Poznasz prehistorycznych mieszkańców morskich głębin. Odwiedzisz prawdziwe wykopaliska. Nauka, rozrywka i czas z rodziną. Zaplanuj wizytę wcześniej i kup bilet online taniej na juraparkkrasiejów.pl.
10: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
11: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
11: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
15: Play. Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
16: Co kupiłaś?
15: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
16: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
15: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
17: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
18: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. Tak, ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie 99 groszy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Inaczej futryna na 10 liter.
20: Ościeżnica.
19: A teraz na 3. Tam są drzwi.
20: Vox,
21: tam są drzwi.
22: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów. Ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
25: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
26: I po reklamie.
27: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus.pl.
0: Na ulicach Opola mamy teraz większy ruch na Piastowskiej w kierunku rynku, więc kierowcy mogą stracić kilka cennych minut. Uważajcie na to miejsce. Co z pogodą? Po południu może być deszczowo, z temperaturą około 19 kresek. Ciśnienie stabilne, bez większych zmian. Wieczorem niebo pokryją gęste chmury, a termometry pokażą maksymalnie 20 stopni. Jutro spodziewamy się pełnego zachmurzenia i temperatury do 23 kresek. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 Opole. Wiadomości.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej A.

0: Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
1: Jest 14. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. 15 lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. To wyrok dla kierowcy, który w sylwestrową noc śmiertelnie potrącił 37-letnią Anitę. Do tragedii doszło w Ostrowie Wielkopolskim. Kierowca był pijany i zbiegł z miejsca wypadku. Wyrok jest nieprawomocny. Przed sądem stanęła też

Gwiazdów. To wyrok dla kierowcy, który w sylwestrową noc śmiertelnie potrącił 37-letnią Anitę. Do tragedii doszło w Ostrowie Wielkopolskim. Kierowca był pijany i zbiegł z miejsca wypadku. Wyrok jest nieprawomocny. Przed sądem stanęła też

0: orzeczeniem sądu nie zgadza się rodzina zmarłej Anity i w tej kwestii zapowiada apelację. Polskie służby zyskają nowy system łączności satelitarnej, to przez dołączenie naszego kraju do unijnego programu budowy systemu łączności satelitarnej Iris Square. Nowa konstelacja satelitów ma zapewnić bezpieczną i odporną na zakłócenia komunikację dla najważniejszych instytucji państwa.
1: To jest zagwarantowanie pełnej łączności dla wszystkich służb podległych MSWiA, zarówno dla policji, straży pożarnej, straży granicznej.
0: Mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. Polska będzie jednym z sześciu głównych uczestników budowy europejskiego systemu Iris Square. Wartość polskiego udziału w projekcie to blisko 600 milionów euro. Zamiast słońca chmury i deszcz, do tego nie więcej niż 18 stopni. Pogoda nad morzem bardziej przypomina jesień niż lato. Szału nie ma, przyznają turyści wypoczywający w Trójmieście.
2: Bardzo deszczowo, wiecznie, ale mnie to nie przeszkadza.
3: W tej chwili masakra, zimno, dzieci nie mają też swobody.
4: No w tym roku nie rozpieszcza, nie?
5: Byliśmy przygotowani dokładnie.
6: Szału nie ma, tak miało być, nie? Albo 40 stopni, albo jesień, tak? Nie ma nic pośredniego.
7: Parę dni może być, nam to nie przeszkadza.
8: Odkąd my żeśmy przyjechały, to nikt się nie kąpie, nikt nie pływa, plaże puste.
0: Z turystami przy plaży w Gdyni Orłowie rozmawiał Paweł Lemke. Ocieplenie w Trójmieście dopiero w prognozach na weekend, w niedzielę 25 stopni.
9: 2 minuty po godzinie 14. Ja mam wrażenie, że przy takiej pogodzie to nawet gofry nie za dobrze smakują nad tym morzem.
0: A dorsz? No weź.
9: No nie, no właśnie ryba to super.
0: Nie.
9: No to ja przychodzę...
0: To musi grzać.
9: Musi, grzać, to prawda, ale przypominamy, że są na przykład dobre herbatki, kawki, takie też można wypić, można sobie teraz zrobić przerwę, jeśli jesteście w pracy, ale też przychodzę do Was z pytaniem, jakie są Wasze ulubione wakacyjne potrawy. Możemy też trochę pogrzebać we wspomnieniach z dzieciństwa. Kinga Baryga, witam i zapraszam, ja gram, a Wy piszecie na Radio SK2.
10: SK2.
9: I gramy. Sanach, Kolońska i Szlugi już teraz w Radio SK2.

Dobre informacje, bo mamy, moi drodzy, wysyp grzybów w całej Polsce. Tak, szczególnie są to prawdziwki, inaczej nazywane też borowikami szlachetnymi. Ich możemy szukać głównie pod sosnami i świerkami, ale są też kurki, są maślaki zwyczajne, są koźlarze i kanie, a także gołąbki, choć ja tego ostatniego rodzaju grzybów nie znam. Natomiast jeśli chodzi o ten wysyp, to są miejsca, gdzie jest ich naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. I zgodnie z najnowszymi zgłoszeniami grzybiarzy, jest taki wysyp grzybów, który odnotowano szczególnie w Lasach Wielkopolski, na Śląsku, powiat cieszyński, w okolicach Złotokłosu, województwo mazowieckie, w Kamiennej, w województwie świętokrzyskim i w Majowym Lesie, w mazowieckim. Moi drodzy, nic, tylko planować weekend i

czasu. Moi drodzy, przyszedł czas na taki nieoficjalny hymn zakochanych, który do dzisiaj cieszy się ogromną popularnością. Wśród kilku pokoleń słuchaczy zdecydowanie w 1986 roku ten numer powstał, a zadebiutował na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 1986 roku, choć mnie najbardziej podoba się ta wersja z 1993, bo tego numeru właśnie wtedy również można było posłuchać na Festiwalu Polskiej.

polskiej piosenki w Opolu. Co prawda jeszcze mnie wtedy na świecie nie było, ale ten numer chodzi za mną do dziś i już teraz gramy wam go w Radiu SK2. Alicja Majewska i Odkryjemy Miłość Nieznaną w Radiu SK2.

0: Ola Kendra, bój się Boga dziewczyno. Jakie to przyjemne i miłe tak akurat do przerwy obiadowej, którą na przykład macie teraz w pracy. Spokojnie, spokojnie, będę grała dalej najlepsze polskie hity. Happy Set, zanim pójdę, to już za chwilę. Będzie także Bajm i modlitwa Złoty deszcz.
1: SK2. Reklama.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
5: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
7: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej.
8: Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej.
1: Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Ja też umiem liczyć.
1: 8, 11.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: I po reklamie.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do 15. O 15 najnowsze informacje z kraju i ze świata. Do tego dorzucamy także najlepsze polskie hity, ale to nie koniec. Bo ktoś z Was będzie mógł powalczyć o pięciogwiazdkowy hotel, o pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu. Tak, tak, moi drodzy, sk2.pl, tam możecie się zgłaszać. Polska jest najfajniejsza. Czas na kolejny etap po 15.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
5: Ale rabat na stacjach Amic Energy. Paliwo do minus 50 groszy za litr. Tankuj taniej dowolnego dnia raz w tygodniu. Aktywuj kupony w aplikacji. Szczegóły w regulaminie na www.amicenergy.pl. Amic Energy. Miejsce dobrej energii.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczy?

0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus.pl.
7: Na ulicach Opola sporo ruchu. Ulica Budowlanych w stronę centrum jest mocno zatłoczona, zwłaszcza przy skrzyżowaniu z Nysą Łużycką. Ulica Reymonta w kierunku Galerii Solaris też nieco przytkana. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość na Ozimskiej i Piastowskiej w stronę rynku, a także na Wrocławskiej przy cmentarzu. Co do pogody, to później słońce schowa się za chmurami, a termometry pokażą 19 kresek. Ciśnienie pozostanie stabilne. Tyle teraz, kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
8: Jest 15. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Na początek ważne informacje dla kierowców. Karambol i spore utrudnienia na A4 na Dolnym Śląsku. Przy węźle Kostomłoty zderzyło się 6 samochodów i bus. Nikomu nic się nie stało, ale utrudnienia są potężne. Korek od kątów wrocławskich w kierunku Legnicy ma już kilkanaście kilometrów. Podpisali się pod listem Stowarzyszenia Rozwój Plus skierowanym do Jarosława Kaczyńskiego, a teraz złożyli deklarację o braku przynależności do organizacji Mateusza Morawieckiego. Anita Czerwińska i Daniel Obajtek złożyli deklarację przynależności do PiS, poinformował rzecznik partii Rafał Buchenek. Czerwińska nigdy nie była w żadnym stowarzyszeniu. Obajtek był związany ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus.
9: Złożył oświadczenie o przynależności do partii, powiedział, że również uporządkuje swoją sytuację i nie będzie członkiem tego stowarzyszenia. To jest sytuacja dynamiczna, jest czas do czwartku.
8: Dodaje rzecznik PiS. Były prezes Orlenu formalnie nie wystąpił ze stowarzyszenia, mówi jeden z członków Stowarzyszenia Rozwój Plus. Piotr Müller.
10: Przynajmniej taka rezygnacja nie wpłynęła. Być może podpisał to oświadczenie, w którym zresztą, wiecie Państwo, ono jest tak napisane, że jakby teoretycznie można byłoby się pod nim podpisać, jeżeli by się wiedziało coś w tych załącznikach, prawda? Przecież my nie prowadzimy działalności o charakterze politycznym.
8: Przypomnijmy, w zeszłą środę kierownictwo PiS pod groźbą wykluczenia z partii nakazało wystąpienie swoim członkom ze wszystkich stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną. Na podjęcie decyzji politycy mają czas do czwartku. Ćwiczenia pod kryptonimem Alarm 2026 zakończone, podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Dziś w całym kraju prowadzono z wykorzystaniem syren ćwiczenia systemu alarmowania. Sprawdzano procedury i sprawność systemu. Informacje o zakończeniu ćwiczeń RCB rozesłało już do odbiorców w całej Polsce.
11: 2 minuty po godzinie 15. Nie dość, że teraz kolejne najlepsze polskie hity, to jeszcze Polska jest najfajniejsza. Za chwilę będziemy dzwonić do kogoś z Was, sprawdzać o Waszą wiedzę o Polsce, a jest o co walczyć, bo do zgarnięcia pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu dr Irene Eris na Wzgórzach Dylewskich na Mazurach. Kto chętny, można się jeszcze zgłaszać, sk2.pl. Wy się zgłaszajcie, a ja gram najlepsze polskie hity. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
12: SK2.
11: A na dobry początek wilki na zawsze i na wieczność.

0: Ale to jest dobry numer, jak on dobrze brzmi. Dawid Podsiadło i Sezon, tak wam gramy w Radio SK2. To są najlepsze polskie hity. A już teraz sprawdzamy waszą wiedzę o Polsce. A dokładnie wiedzę Ani.
1: Sponsorem konkursu jest Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
2: SK2. Polska jest najfajniejsza.
0: Polska jest najfajniejsza i to już dobrze wiemy. W naszej zabawie możecie zgarnąć tygodniowy pobyt w hotelu. W tym tygodniu w hotelu pięciogwiazdkowym dr Ireny Eris Wzgórza Dylewskie. To jest na Mazurach. No, kusząco wygląda ten hotel, powiem wam. A o ten hotel będzie dzisiaj walczyła Ania. Cześć, Aniu.
3: Cześć, dzień dobry.
0: Witaj serdecznie. To

0: Tygodniowy pobyt w hotelu. W tym tygodniu w hotelu pięciogwiazdkowym dr Ireny Eris Wzgórza Dylewskie. To jest na Mazurach. No, kusząco wygląda ten hotel, powiem wam. A o ten hotel będzie dzisiaj walczyła Ania. Cześć, Aniu.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Witaj serdecznie. To

0: na taki wyjazd, wypoczynek, prawda?
1: Bardzo chętnie, szczególnie, że jeszcze nie mam planów na te wakacje.
0: O, proszę bardzo, no to my te plany możemy Ci zapewnić, warunek jest tylko jeden. Wczoraj w naszym quizie brała udział Aneta, która odpowiedziała poprawnie na 8 pytań. Jeśli ją dzisiaj pokonasz, no to masz szansę i jesteś na razie na piedestale tutaj. Możliwe, że zgarniesz w piątek w wielkim finale właśnie pobyt w tym hotelu. Zasady są następujące, masz 30 sekund, żeby odpowiedzieć na jak najwięcej pytań. Pytania są tak skonstruowane, że odpowiadasz tak lub nie. Zasada jest jeszcze jedna taka, że zegar uruchamiam w momencie przeczytania tego pierwszego pytania. Dobrze?
1: Dobrze.
0: Czyli zasady są dla Ciebie jasne?
1: Tak.
0: To zaczynajmy. Czy Skolim wydał piosenkę z Justyną Steczkowską?
1: Tak.
0: Czy Pyzy to rodzaj polskich klusek?
1: Tak.
0: Czy Białowieża jest jednym z najstarszych lasów w Europie?
1: Tak.
0: Czy w Łodzi jest pomnik jednorożca?
1: Nie.
0: Czy Poznań ma ponad 600 tysięcy mieszkańców?
1: Nie.
0: Czy Góry Stołowe znajdują się w Karpatach?
1: Tak.
0: Czy Zielona Góra słynie z figurek bachusików? Aj, skończył nam się czas, Aniu. Niestety już zabrakło czasu i uwaga, odpowiedziałaś łącznie na 6 pytań, z czego na 4 poprawnie, więc cały czas Aneta na razie na prowadzeniu, ale my oczywiście nie wypuszczamy Cię z pustymi rękoma i mamy dla Ciebie zestaw kosmetyków od firmy Ziaja.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Super, bardzo Ci dziękujemy, trzymaj się i miłego popołudnia Ci życzymy, hej.
1: Dziękuję.
0: Moi drodzy, a to jeszcze nie koniec, bo wy cały czas możecie próbować Anetę. Aneta odpowiedziała wczoraj na 8 pytań, z czego 8 było poprawnych. A wy zgłaszajcie się na sk2.pl. Jutro po 15 kolejna szansa, żeby pokonać naszą słuchaczkę Anetę.
2: SK2. Polska jest najfajniejsza.
3: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.

0: Jakie to jest dobre, jak to dobrze brzmi. Zalia, tylko kochaj mnie. Tak wam gramy w Radio SK2. Zbliża się 15.30, a to oznacza skrót najnowszych informacji z kraju i ze świata. I takie poprowadzi dla was Jakub Konieczkowicz.
1: Dwa ciała odnalezione na tej samej posesji jednego dnia. To w Dłutowie na Mazowszu. Dziś rano, po zgłoszeniu matki, która od dłuższego czasu nie miała kontaktu z 22-letnim synem, policjanci znaleźli zwłoki mężczyznę w garażu. Kolejne zgłoszenie o znalezieniu na tej samej posesji zwłok 33-letniej kobiety wpłynęło tego samego dnia po południu. Sprawę badają śledczy. Na razie nie informują, czy oba przypadki są ze sobą powiązane. Przemycali narkotyki z Hiszpanii do Polski. CBŚP we współpracy z krakowską prokuraturą rozbiło zorganizowaną grupę przestępczą podejrzaną o handel narkotykami. W sumie zatrzymano 11 osób. Usłyszeli już zarzuty, grozi im do 8 lat więzienia, przywódcy grupy nawet 15. FIFA wybrała 12 najładniejszych goli tegorocznego mundialu. Ich zdobywcami są m.in. Leo Messi, Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Erling Haaland czy Ferran Torres. Na stronie internetowej FIFA kibice mogą głosować na najlepszą z wyłonionych bramek.

0: Krzysztof Zalewski. Miłość, miłość. Tak wam gramy w Radio SK2. 19:18 już minut przed godziną 16:00, a to oznacza, że jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie w tej godzinie. Swoją drogą przypominam, że mamy wtorek, w najbliższy piątek po 18:00 najnowsze notowanie gorącej polskiej dwudziestki. No i właśnie wy możecie jeszcze głosować, jeśli jakiś numer wam się spodobał, no to proszę bardzo, wszystko w waszych rękach. A jak to robić? No to już Łukasz Duńczyk wam opowie.
1: SK2. Autopromocja.
2: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
3: Kasia Sienkiewicz coraz mocniej rozkręca solową działalność. Były momenty, a teraz są nowe single. Jednym z nich jest numer To nie o mnie. Piosenka jest w naszych propozycjach. Jeśli wam klika, to kliknijcie w plusik na sk2.pl.
2: Gorąca polska dwudziestka.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18:00.
2: Kochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja. Reklama.
5: My, pracownicy Agaty, przedstawimy państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
6: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
5: Ci, co ją znają, reagują.
7: Ach!
6: A ci, co pierwszy raz widzą,
7: och!
8: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Hej, musisz się tak na nie gapić.
11: No oderwać wzroku nie mogę.
10: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
11: Ale są takie atrakcyjne.
12: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
13: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
14: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
13: A co?
15: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
14: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
15: Bo zależy mi na sobie.
14: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Señory, hoy les recomiendo los frutos del mar.
18: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
19: Bierzemy.
17: Buen provecho.
19: A to co?
18: No, owoce, ale morza.
20: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
21: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
22: I po reklamie.

0: Sylwia Grzeszczak, Och i Ach. Tak kończymy godzinę 15 po 16. Kolejne najlepsze polskie hity, ale także nowość na antenie Radia SK2, Sanach itd.
1: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
2: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser królewski sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus.pl.
6: Na drogach Opola popołudniowy ruch daje się we znaki. Ulica Budowlanych w stronę centrum jest zatłoczona, zwłaszcza przy skrzyżowaniu z Nysy Łużyckiej. Przez rzekę też wolniej. Ulica Piastowska w kierunku rynku wymaga cierpliwości, a Rejmonta w stronę centrum do Galerii Solaris jest ciasna. Żeromskiego przy centrum handlowym aż do ronda Zgrzebnioka również nie odpuszcza. Co z pogodą? Wieczorem niebo będzie przeważnie zachmurzone, ale słońce jeszcze się pokaże. Temperatura osiągnie 20 kresek.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
7: Jest 16. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Rząd rozważa przywrócenie pakietu cen.

0: Paliwa niżej. Program wróci, gdy sytuacja będzie krytyczna, zapewnia rzecznik rządu. Ceny paliw wciąż idą w górę. Jak wskazują analitycy, w najbliższym czasie nie będą spadać. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Jak teraz wyglądają te ceny i co oznacza krytyczna sytuacja?
1: Prawie 7 zł za benzynę 95 i ponad 7,20 zł za diesla. Rzecznik rządu Adam Szłapka zapewnia, że sytuacja na rynku paliw jest stale monitorowana.
2: Jeżeli będzie sytuacja krytyczna, to będziemy wracać do takiego rozwiązania. Na razie jeszcze ta decyzja nie jest podjęta.
1: Szłapka nie wskazał jednak, co oznacza ta krytyczna sytuacja. Rząd zwleka z decyzją przez wysokie koszty programu CPN.
2: To rozwiązanie jest bardzo kosztowne. Ona kosztuje budżet państwa prawie 1,5 miliarda złotych miesięcznie.
1: Szłapka tłumaczy, że dla rządu kluczowe jest zapewnienie nieprzerwanej dostępności paliwa.
0: 21-latek z Zachodniopomorskiego z zarzutami zabójstwa matki i usiłowania zabójstwa babci. Dramat rozegrał się podczas awantury domowej w Chojnie. Starszą kobietę uratowała interwencja jednego z członków rodziny. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, po kilku godzinach został zatrzymany.
3: W dniu dzisiejszym prokurator zdecydował się o skierowaniu do sądu wniosku o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.
0: Mówi Damian Kordykiewicz z prokuratury okręgowej w Szczecinie. Sprawca nie przyznał się do winy, grozi mu dożywocie. Polscy przewodnicy tatrzańscy odcięci od Tatr słowackich. W te wakacje po słowackiej stronie gór zaszły zmiany prawne. Według nich polscy przewodnicy bez słowackiej unifikacji nie mogą przeprowadzać tam turystów.
4: Jest to bardzo trudna sytuacja. Nie możemy pracować tam, nie możemy zarabiać. Nie jest to jedyne utrudnienie, bo sama unifikacja też nie jest tania, kosztuje kilkaset euro. Dodatkowo jest ustawowy wymóg, żeby każdy był ubezpieczony na minimum 1 000 000 euro.
0: Wyjaśnia Wojciech Gaździak, prezes oddziału PTTK w Zakopanem. O interwencję na Słowacji polscy przewodnicy zwrócili się do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Na razie jednak nic nie wskazuje na to, by decyzja Słowaków miała zostać zmieniona.
5: 2 minuty po godzinie 16, a my gramy dalej najlepsze polskie hity. Już za chwilę nowość na antenie Radia SK 2, czyli Sanach, ITP itd., a także Jarząbek prawdę ci powie. No to co, gramy najlepsze polskie hity w Radiu SK 2. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
6: SK 2.

0: środa już jutro, czwartek, później piątek i weekend. Tak długo przez wszystkich wyczekiwane wideo środa, czwartek. Tak wam gramy w Radio SK2, 13 minut po 16. A już teraz antenę przejmuje Artur Jarząbek, bo to on prawdę wam powie o plażowym savoir vivre.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Panie Arturze, czy mógłby pan poruszyć w programie sprawę plażowego savoir vivre? Ostatnio o mało nie złamałam nogi, wpadając w dołek wykopany na plaży. Czy takim osobom nic nie grozi? Taką prośbę i pytanie podesłała mi Aneta. Takie bezmyślne plażowanie jest rzeczywiście problemem w Polsce. No to zajmijmy się dwiema najgorszymi rzeczami, jakie spotykamy na polskich plażach. Ten słynny parawaning. Oczywiście parawany są przydatne, ale pamiętajcie, należy je stawiać z głową. Takie stawianie parawanu, gdzie popadnie, bez zastanowienia się, może nieść poważne konsekwencje. Chociażby sytuacja ze Stegny, kiedy to ratownicy medyczni nie mogli dotrzeć na czas do mężczyzny z podejrzeniem zawału serca. A powodem były właśnie parawany, blokujące drogę. Niektóre nadmorskie gminy wprowadziły nawet zakaz używania parawanów, więc żeby nie narażać się na wysokie kary, lepiej wcześniej przeczytać lokalne regulacje. I druga sprawa to te dołki. Pięknie wyglądają budowle z piasku, oczywiście, ale jak już budujemy zamek czy żółwia, to zostawmy po sobie porządek. Przykład pani Anety, która wpadła w dołek, którego nie zauważyła na plaży, jasno pokazuje, że problem jest. O takie zasypywanie takich pułapek apelują też ratownicy, którym również to przeszkadza w ich akcjach. Dlatego ja ponawiam swój apel dla swojego bezpieczeństwa i dla bezpieczeństwa innych. Zróbmy wszystko, żeby wykopać dołki z plaży.
1: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.

0: Emo nie mówiła nic, tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. A już teraz skrót najnowszych informacji z kraju i ze świata, które przedstawi wam Jakub Konieczkowicz.
1: Niewydolność krążeniowo-oddechowa była przyczyną śmierci 31-latki, która zmarła na gorzowskiej komendzie policji. To wynik przeprowadzonej dziś sekcji zwłok. Co wywołało niewydolność, tego jeszcze nie wiadomo. Jak podaje prokuratura, niezbędne są dalsze szczegółowe badania. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło

Tego programu budowy systemu łączności satelitarnej IRIS Square. Nowa konstelacja satelitów ma zapewnić bezpieczną i odporną na zakłócenia komunikację dla najważniejszych instytucji państwa, w tym służb. Wartość polskiego udziału w projekcie to blisko 600 milionów euro. Pierwsze pieniądze trafiają na konta rodziców. ZUS wypłaca już pieniądze w ramach rządowego programu Dobry Start. Na każde uczące się dziecko można otrzymać 300 zł na wyprawkę szkolną. Wnioski można składać tylko elektronicznie, a pieniądze trafiają bezpośrednio na konto.

0: I to właśnie jeden z tych numerów, który bardzo dobrze brzmi w samochodzie, szczególnie jeśli zmierzacie na przykład nad morze, albo w góry, albo jedziecie sobie po prostu już odpoczywać w domu. Gips, Igo, ostatni dzień lata. Tak wam gramy w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity i jeszcze tych najlepszych polskich hitów trochę usłyszycie, bo za chwilę Ewelina Flint, ale także Perfect. Natomiast przypominam, że jutro po 15 kolejny finał naszej akcji Polska jest najfajniejsza. Jak się zgłaszać, co robić, no to o tym będziecie mogli posłuchać już za chwilę. Ja tylko dodam, że toczy się walka o pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu dr Ireny Eris na Wzgórzach Dylewskich. Mazury? Brzmi kusząco, prawda? No to zgłaszajcie się na sk2.pl. Szczegóły już teraz, jak to robić.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: W Radiu SK2 codziennie masz szansę wygrać lato, lato na bogato.
3: Adrian, wygrywasz pobyt w hotelu Mikołajki Destigo.
0: Ja wiedziałam, jak ty odpowiadałeś z prędkością światła na te pytania.
2: Zestawy letnich kosmetyków i wypady do pięciogwiazdkowych hoteli czekają na ciebie.
1: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Uwaga! Nowość w wypożyczalni samochodów iCar. Mobilne chłodnie do zadań specjalnych. Planujesz event, festiwal lub transport wymagającego towaru? Mamy rozwiązanie. Nowe Renault Master i Mercedes Sprinter gotowe do pracy od zaraz. Temperatura nawet do minus 20 stopni. Zasilanie 230 V. Działa jak stacjonarna chłodnia. Parkujesz, podłączasz i masz spokój. Żywność, leki, kwiaty. Wszystko bezpieczne. Nie ryzykuj. Wybierz chłodnie z wypożyczalni iCar. Z Wawelna na iCar.auto.pl.
6: Wyrusz w niesamowitą przygodę wśród dinozaurów do Juraparku Krasiejów. Z nami odbędziesz podróż w czasie. Poznasz prehistorycznych mieszkańców morskich głębin, odwiedzisz prawdziwe wykopaliska, nauka, rozrywka i czas z rodziną. Zaplanuj wizytę wcześniej i kup bilet online taniej na juraparkkrasiejów.pl.
7: Internet bez limitu przez pół roku. W Play na kartę nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
8: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Inaczej futryna na 10 liter.
11: Ościeżnica.
10: A teraz na 3. Tam są drzwi.
11: Vox.
12: Tam są drzwi.
13: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Bonjour. W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.

0: już za chwilę ten długo wyczekiwany moment, kiedy będziecie mogli opuścić swoje miejsca pracy i zacząć wolne wtorkowe popołudnie. A do tego dorzucamy jeszcze najlepsze polskie hity za sterami Antonina Van Dessel. Ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel crash.

0: Lato w Opolu trwa na całego. Mosir Opole zaprasza na aktywne lato pełne wydarzeń i sportowych atrakcji. Na błękitnej fali czeka na Was strefa darmowego masażu, energetyczne zajęcia w wodzie, akcja bezpieczne wakacje oraz mnóstwo niezapomnianych emocji. Tego lata odbędą się także turniej siatkówki plażowej ECO Summer Cup 2026 oraz drugi bieg wakacyjny. Zapraszamy na basen letni Błękitna Fala, wodny plac zabaw, kąpieliska Bolko i Malina. Przez całe wakacje otwarte będzie również nasze akwarium.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Znowu muszę się zająć windykacją.
4: To coś z indykiem?
3: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
4: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
5: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus.pl.
8: W Opolu wieczorem temperatura utrzyma się na poziomie 19 kresek, co jest całkiem przyjemne. Niebo będzie w większości zachmurzone, ale nie martwcie się. Słońce od czasu do czasu się pojawi. Wiatr będzie delikatny, więc nie przewidujemy żadnych niespodzianek. Ciśnienie pozostanie stabilne, dlatego nie wpłynie na Wasze samopoczucie. Jutro zapowiada się jeszcze lepiej, bo niebo będzie w większości bezchmurne, a temperatura wzrośnie do 22 stopni. Zaraz w radiu SK2 Newsy.
7: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
9: Jest 17. Newsy SK2. Jakub Konieczkowicz. Dwóch podejrzanych o pobicie 67-letniego

0: W Radiu SK2 Newsy.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
2: Jest 17. Newsy SK2. Jakub Konieczkowicz. Dwóch podejrzanych o pobicie 67-letniego

0: Ochronie zdrowia trafi do Sejmu. Minister zdrowia dziś przedstawiła rządowi swoje propozycje zmian, to m.in. limity wynagrodzeń i czasu pracy dla lekarzy. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Ile wyniosą te limity i co jeszcze znalazło się w pakiecie reformy?
1: Rząd chce, by limit czasu pracy dla lekarza wynosił 2 etaty. Maksymalne wynagrodzenie, na które będzie mógł liczyć medyk, to 240 zł za godzinę, czyli 76 800 zł brutto miesięcznie.
2: To będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma.
1: Oprócz tego rząd chce stworzyć system e-kolejki i o 2 lata przyspieszyć wdrożenie centralnej e-rejestracji. Część reform będzie wprowadzana rozporządzeniami, które już trafiły do konsultacji. Pozostałe w drodze 2 ustaw. Tymi rząd ma zająć się w sierpniu, a we wrześniu trafią już one do Sejmu.
0: Po mundialu piłka klubowa. Lech Poznań i Górnik Zabrze rozpoczynają walkę w eliminacjach Ligi Mistrzów. Poznaniacy trafili na mistrzów Danii, Aarhus.
3: To jest drużyna, która w piłkę grać potrafi i to robi to na dość dużej intensywności. Natomiast Lech wydaje mi się, że ma duże szanse.
0: Ocenia były bramkarz reprezentacji Polski Radosław Majdan. Z kolei zespół ze Śląska zagra z Fenerbahce Stambuł.
3: Szczerze mówiąc, 1% daje Górnikowi. To jest brutalne, wiem, ale taka jest dla mnie ta piłkarska rzeczywistość.
0: Obie drużyny grają dziś na wyjeździe. Lech o 19.

0: Various Manx i Mai. Bardzo, bardzo się zrobiło u nas romantycznie. No i słuchajcie, przy wtorku mam dla was tyle plotek, że ja nie wiem, czy czasu nam wystarczy. Zaczniemy od pierwszej, bo jeden z największych sekretów polskiego show biznesu właśnie przestał być tajemnicą. Słuchajcie uważnie. Doda zdradziła, ile dokładnie waży. Dokładnie 53,3 kg. I jak podkreśla, to efekt regularnych treningów, no i pracy nad masą mięśniową. Zapamiętajcie. No i proszę, jedna z największych zagadek polskiego internetu właśnie została rozwiązana. Tylko teraz zostaje jedno pytanie. Kto odważy się zapytać kobietę o wiek?
1: SK2.
0: Nie rozstrzygniemy tego tutaj, więc wracamy do najlepszych polskich hitów. I już teraz Stanisław Sojka, Tolerancja. Przede wszystkim.

0: i przyznajcie, że jeżeli ktoś z was stoi w korku, to z naszymi hitami jakoś ten korek do przeżycia, co? To były elektryczne gitary, no i numer killer, a teraz będzie plotkowy killer z naszego polskiego show-biznesowego podwórka, bo obiecałam, że dzisiaj dużo plotek, bo dużo się dzieje, więc będą. Mundial już za nami, no ale jak się okazuje, emocje wcale się jeszcze nie skończyły. Piłkarze wrócili do domów, kibice do pracy, no a nasze gwiazdy do komentowania. I tym razem nasza królowa polskiej sceny muzycznej, Maryla Rodowicz, wzięła na warsztat występ drugiej królowej sceny muzycznej, Madonny, podczas finału. No i delikatnie mówiąc, zachwycona to Maryla nie była. Więc jak widać, w polskim showbiznesie gwizdek końcowy jeszcze do końca nie zabrzmiał.
1: SK2 Autopromocja. Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
2: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
2: Wrocław, Kraków, Warszawa.
1: Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
2: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie. Znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
4: Ale rabat na stacjach Amic Energy. Paliwo do minus 50 groszy za litr. Tankuj taniej dowolnego dnia raz w tygodniu. Aktywuj kupony w aplikacji. Szczegóły w regulaminie na www.amicenergy.pl. Amic Energy. Miejsce dobrej energii.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Słońce świeci? Czas wskoczyć w opolskie lato. Trzy baseny? Są! Trzy zjeżdżalnie? Są! Plaża, fontanny i atrakcje dla dzieci? Też są! Błękitna fala oraz wodny plac zabaw. Czynne są 7 dni w tygodniu. Codziennie od 10 do 19 ratownicy czuwają na kąpieliskach Bolko i Malina. A gdy pogoda zmieni plany, przez całe wakacje zaprasza pływalnie akwarium. Mosir Opole. Wybierz swoją stronę lata. www.mosiropole.pl.
1: I po reklamie.

0: Igo i jego cud na kilka chwil przed godziną 18. No cud, dlatego że już wtorek się kończy i przypominam, do weekendu zostały już tylko 3 dni. Po godzinie 18 w ST2 polecą dalej najlepsze polskie hity. Na początek Kamil Bednarek i Mateo, Marisa i Krzysztof Krawczyk. Ale dodatkowo po godzinie 18 powiem wam, jaka gwiazda polskiej sceny muzycznej obchodzi dzisiaj swoje urodziny. Więc koniecznie zostańcie z nami, no bo będziemy śpiewać 100 lat.
1: Reklama.
2: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj.

0: At. Reklama.
1: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj.

0: To będzie ostatnia reklama.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
2: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
3: I po reklamie.
4: Jest 18. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Zastępczyni prokuratora rejonowego w Lublińcu straciła posadę. To po tym, jak jej podwładna nie zawnioskowała o areszt dla pijanego kierowcy, którego w sobotę obywatelsko zatrzymali dziennikarze TVN24 i inni kierowcy na autostradzie A1. Do sytuacji doszło w sobotę między węzłami Pyrzowice a Woźniki. Polska może być celem rosyjskiej operacji pod fałszywą flagą, a przed takim scenariuszem przestrzega wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak przekazał, do tego mogą zostać użyte ukraińskie drony przechwycone przez Moskwę. Był to jeden z tematów podczas dzisiejszego spotkania Rządowego Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa. Wicepremier Kosiniak-Kamysz podkreślił, że takim działaniem ze strony Rosji zagrożone są także pozostałe kraje wschodniej flanki NATO. Uwaga na podrabiane złoto. Mennica Polska ostrzega, że na rynek coraz częściej trafiają fałszywe sztabki. Próbki potrafią do złudzenia przypominać oryginały, dlatego przed zakupem warto zachować szczególną ostrożność.
5: Będzie trudne pytanie na koniec.
4: O nie!
5: To no gra dobrze, milionerów. Gdybyś miał podsumować dzisiejszy dzień jedną polską piosenką, to jaka by piosenka to była?
4: Ale to już było.
5: No i bardzo
4: nie
5: dobrze.
4: Wróci więcej.
5: No, bo Kuba już ucieka. Także żegnamy Kubę, dziękujemy za newsy. Antonina Wandesel, rozpoczynamy kolejną godzinę naszego spotkania. No i muzycznie jak zawsze, bardzo dobrze. Jak to w SC2? Jedziemy.

Są takie zespoły na polskiej scenie muzycznej, które rozpoznajemy dosłownie po jednej nutce. No i to zdecydowanie jest taki zespół Lady Punk i numer Sztuka Latania. A dzisiaj uwaga, uwaga, bo mamy oficjalne święto wszystkich fanów Anny Wyszkoni. Anna obchodzi swoje urodziny. I Aniu, cała ekipa Radia SK2 życzy Ci oczywiście samych hitów, nie tylko na listach przebojów, no ale i w życiu. Dużo zdrowia, radości, spełnienia marzeń. No a jeżeli chodzi o tort, no to koniecznie z podwójną porcją kremu. A przy takiej figurze, no to Ania może sobie na to pozwolić, a my, no możemy tylko z lekką zazdrością popatrzeć. I jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla Anny Wyszkoni. A muzycznie za chwilę u nas nie będzie to numer 100 lat, ale Dawid Podsiadło, Nie lubię cię, ale my Anię lubimy. SK2

0: wehikuł czasu.
1: W naszym wehikule czasu Radia SK2 przenosimy się teraz do roku 1985 i to jest taki rok, kiedy świat poznał pierwszą wersję systemu Windows. Wyobrażacie to sobie? Naukowcy odnaleźli wrak legendarnego Titanica, no a w Polsce wszystkie domy żyły serialem Niewolnica Izaura. I taki był właśnie 1985 rok, pełen przełomów, wielkich wydarzeń, no i niezapomnianych przebojów oczywiście. Bo są takie piosenki, które wystarczy usłyszeć raz i od razu wracają wspomnienia. I do nich na pewno należy Papierowy Księżyc Haliny Frąckowiak. To jest taki ponadczasowy przebój, który powstał dzięki duetowi wybitnych twórców. Słowa napisał Janusz Kondratowicz, a muzykę skomponował Jarosław Kukulski. I chociaż ta piosenka ma lekką, wpadającą w ucho melodię, no to tekst opowiada o marzeniach i złudzeniach i o tym, że nie wszystko w życiu jest takie, jak nam się wydaje. Piosenka po raz pierwszy zabrzmiała w połowie lat 80. no i dzisiaj pozostaje największym hitem w dorobku Haliny Frąckowiak.
0: SK2. Wehikuł czasu.
1: Zatem przenieśmy się na chwilę pod ten papierowy księżyc. Już teraz u nas Halina Frąckowiak. Papierowy księżyc w wehikule czasu Radia SK2.

0: No taki fajny to jest numer, to jest nowość, Per Jean i Sama i to jest totalnie, totalnie wakacyjny numer. Dobrze się tego słucha, naprawdę. A ja mam dla Was informację, stało się. Nawet sztuczna inteligencja pojechała na wakacje. No i wybrała na tych wakacjach najpiękniejszą plażę w Polsce. I co ciekawe, nie jest to Sopot ani Kołobrzeg, bo AI postawiła na Świnoujście. Czyli oficjalnie komputer też wie, gdzie najlepiej rozłożyć parawan. I pozostaje tylko pytanie, czy znalazł tam wolne miejsce.
1: SK2. Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ale rabat na stacjach Amic Energy. Paliwo do minus 50 groszy za litr. Tankuj taniej dowolnego dnia raz w tygodniu. Aktywuj kupony w aplikacji. Szczegóły w regulaminie na www.amicenergy.pl. Amic Energy. Miejsce dobrej energii.
5: I po reklamie.

0: I tak właśnie muzycznie, bez żadnej spiny, spokojnie płyniemy sobie w Radiu SK2 w ten wtorkowy wieczór. Za moment na zegarach godzina 19, a to była grupa Golden Life. Po 19 na start Kombi, ONA, Oscar Sims. Także bardzo dużo najlepszych polskich hitów, takich, które bardzo lubicie. Będą też nowości, więc koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się dosłownie za moment.
1: Reklama.
2: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.
0: No i mamy to, wybiła punktualnie godzina 19 we wtorek 21 lipca. To jest Radio SK2, gdzie gramy Wam 100% polskiej muzyki, no i turbo, ale to turbo dobre hity. Ja nazywam się Antonina Van Dessel i mówię Wam dobry wieczór. No i zapraszam, bo w tej godzinie same muzyczne perełki.

0: Facet, który zdecydowanie potrafi w bardzo dobry hit Mrozu i numer Nie ma miejsca jak dom. No i nie ma miejsca jak dom, a dzisiaj mamy święto, które trochę zmienia zasady wynajmu mieszkania. Bo obchodzimy dzisiaj, słuchajcie, dzień zaproszenia kosmity do zamieszkania z tobą. Tak, jest takie święto. No i teraz pytanie, czy przyjęlibyście takiego lokatora? No bo z jednej strony może zna odpowiedź na pytanie, czy gdzieś we wszechświecie istnieje życie. No a z drugiej, ciekawe, czy też zostawia kubki po herbacie w zlewie i mówi, że sprzątnie się później, że same wejdą do tej zmywarki. No i najważniejsze pytanie, kto zapłaci za czynsz? No bo nawet kosmita z Marsa raczej nie wygra z obecnymi cenami mieszkań.
1: SK2.
0: A teraz królowa Virgin Doda Jaga.

0: numer z dobrą energią, Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz. Nie mówię tak, nie mówię nie. A ja po prostu śmieję się, bo czytam sobie nagłówek i już wiem, tego właśnie dziś potrzebowaliśmy. We wtorkowy wieczór nikt nie pytał, nikt nie prosił, no a jednak wszyscy gdzieś w głębi duszy czekaliśmy na odpowiedź. Jaki nawóz jest najlepszy do ogórków gruntowych? No ogrodnicy, to jest wasz moment i teraz słuchajcie uważnie, no bo przecież nic tak nie poprawia humoru latem, jak świadomość, że ogórek będzie dorodny, chrupiący, no i gotowy do słoika, żeby go zakisić. Takie małe rzeczy, wielkie emocje, zwłaszcza kiedy mówimy o mizerii. No a jaki ten nawóz? No oczywiście naturalny. SK2. Muzycznie piękny duet, nowość, Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem. Byli ostatnio u nas, więc sprawdźcie nasze media społecznościowe.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie.

0: To był zespół Zako Power i numer, który przewrotnie ma napisany tytuł O ten tu to ja, jako łączny wyraz. Tak jest. I słuchajcie, to jest nowość od zespołu Zako Power z taką nutą góralską. I jeżeli wpadł wam ten numer w ucho, no to słuchajcie, wbijajcie na stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska 20 i głosujcie, bo numer Zako Power O ten tu to ja jest na razie w propozycjach. A notowanie Gorącej Polskiej 20, no już w najbliższy piątek po godzinie 18 u Łukasza Zduńczyka. I od was zależy, czy ten numer pozostanie w propozycjach, czy może znajdzie się na liście, a może będzie miał jakieś miejsce na podium. Wszystko, ale to naprawdę wszystko zależy od was, więc głosujcie. A za moment u nas muzycznie Sandra Reiser, Lepiej niż teraz. No to za chwilę posłuchajmy.
1: SK2. Autopromocja.
2: Gorąca Polska 20 Radia SK2.
3: Kasia Sienkiewicz coraz mocniej rozkręca solową działalność. Były momenty, a teraz są nowe single. Jednym z nich jest numer To nie o mnie. Piosenka jest w naszych propozycjach. Jeśli wam klika, to kliknijcie w plusik na sk2.pl.
2: Gorąca Polska 20.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
2: Kochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: I po reklamie.

0: Tak fajnie na kilka chwil przed godziną 20 grawam Radio SK2. Monika Lewczuk, ty i ja. No i zobaczcie, jak pięknie się zrymowało. Ale my lecimy dalej, bo po 20 nie zwalniamy tempa i Radio SK2 gra dla was dalej najlepsze polskie hity. I na start, no wyjedzie mocny numer. 18L, jak zapomnieć, więc nie macie wyjścia, musicie zostać z nami. Antonina Wandesel, wysyłam wam wtorkowe wieczorne buziaki. Trzymajcie się i słyszymy się jutro o 17. Pa!
1: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
2: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.

jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy...

Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

0: autopromocja.
1: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
0: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
0: Wrocław, Kraków, Warszawa.
1: Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
0: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
0: Autopromocja.